ciszę niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Candy Dust i Zakaria. To jest nasza poranna norma, bo hity na maksa bez względu na porę są u nas w RMF Max.
1: Bez względu na porę i okoliczności, bo za nami naprawdę emocjonująca piłkarska noc.
0: A Bośnia i Hercegowina dopiero przed nami. Dla tych, co wieczorkiem lubią sobie meczek pyknąć, proszę bardzo, o 21:00 Bośniacy grają z Kanadyjczykami, a w środku nocy... Paragwajusa. To jest zespół dla tych, którzy będą tak zaspani, że nawet nie wiedzą, kto gra. Paragwaj i USA.

0: Bibi Rexa z solidną porcją naprawdę dobrej muzycznej energii, idealnie na start piątku.
1: Piękne rzeczy dzieją się nie tylko w internecie. Ludzie zaczęli mieć sprawy w nosie. Bo do tej pory baliśmy się, że coś nas ominie. Wiecie, ten legendarny FOMO, ktoś coś opublikował, Jezu, nie ma nas tam, i strach. A teraz świadomie rezygnujemy z udziału w różnych wydarzeniach, przedsięwzięciach.
0: Nie chcemy być, nie chcemy wiedzieć.
1: Nie stać nas na bilety po prostu, a nie tam. Ktoś dorobił ideologię do stanu aktualnego. Będziecie mieli super piątek, jesteśmy na miejscu. Asia Meus, Irek Jakubek, hej.

0: Reklama.
1: Ile jest 2 plus 1? W szkole 3. A w salonie Stalerem równa się oszczędność. Teraz przy zakupie 3 kompletów drzwi wewnętrznych Ercado za najtańsze skrzydło płacisz tylko 1 złotówkę. W salonie Stalerem matematyka remontu jest prostsza. Odwiedź salon Stalerem. Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stalerem. Remont się liczy.
2: Jedno z największych wydarzeń w regionie nadchodzi. 12 i 13 czerwca, Dni Solca Kujawskiego. Na scenie wystąpią gwiazdy polskiej muzyki. Jacek Stachurski, Ania Dąbrowska oraz modelki. Twórcy największych hitów. Ponadto bogata strefa gastronomiczna, animacje dla dzieci, dmuchańce i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie może was zabraknąć. Wstęp wolny. Sponsorem Dni Solca Kujawskiego jest Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, Soleckie Centrum Kultury i Browar Regionalny Koronowo.
3: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze, obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
4: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Uczelnia przyjazna studentom. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych. Prawo, pedagogika, w tym nauczycielska, pielęgniarstwo, psychokryminalistyka, finanse i rachunkowość, informatyka, język angielski. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zyskaj nawet do 1300 zł. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
5: I po reklamie.

0: Hity na maksa, dzięki którym macie super piątek. Tak wam gramy w RMF Max. Zapraszając na Flash z regionu, będzie u nas o 6:00. Za chwilę.
1: 48D, 104M, 39D.
0: To nie jest rozmiar, to jest szyfr. To jest szyfr, który oznacza, że 48D jak drużyna, 104M jak mecze, a to wszystko przez 39D jak dni mundialu.
2: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz, a to jest Flash. Tomek Urbański. Zaczynamy. Lekarze, ratownicy i pielęgniarki, ale też fryzjerzy, nauczyciele i mechanicy to deficytowe profesje w Bydgoszczy i powiecie. Z tegorocznego barometru zawodów wynika, że problemu ze znalezieniem pracy nie powinni mieć też pracownicy produkcji, monterzy, operatorzy maszyn i kierowcy autobusów. Nadmiar na bydgoskim rynku pracy jest z kolei pracowników administracji i pracowników biurowych, a także specjalistów nauk humanistycznych, sprzedawców i kasjerów.
3: Analizując jakby te dane, nie wiem, na przestrzeni, nie wiem, 5 lat wstecz, to widzimy, że są zawody powtarzające się, które są deficytowe, czyli takie, w których zdecydowanie łatwiej znaleźć pracę, i są takie, którymi te tak zwane nadwyżkowe, gdzie od lat ofert pracy jest zdecydowanie mniej niż osób, które takie kwalifikacje posiadają.
2: Tyle Tomasz Zawiszewski, dyrektor Bydgoskiego Urzędu Pracy. Barometry zawodów pokazują również profesje, które na rynku pracy pozostają w równowadze, czyli ich przedstawicieli jest dokładnie tyle, ile miejsc pracy. Wśród nich są m.in. graficy komputerowi, fizjoterapeuci, architekci i programiści.
4: To jest RMF Max Bydgoszcz.
2: A teraz garść aktualnych informacji dla kierowców z Bydgoszczy i regionu. Jak już wiecie, trwa remont autostrady w rejonie węzła Toruń Południe. Rozpoczęły się też prace na kolejnym odcinku między węzłami Lisewo i Tużno.
5: Tu remontowana jest jezdnia w kierunku Łodzi. To oznacza zmiany w ruchu. Poruszamy się 2 pasami w kierunku Gdańska i 1 w kierunku Łodzi. Zamknięte zostaje też MOP Drzonowo. Prace potrwają około 7 tygodni, ale termin jest też uzależniony od pogody.
2: Informację zebrała dla Was Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. 210 funkcjonariuszy na terenie Bydgoszczy i powiatu wzięło udział w akcji Poszukiwany. Łącznie przez 2 dni sprawdzono 222 adresy i 39 miejsc. Efekt? Policjanci zatrzymali 15 poszukiwanych osób. Z kolei we współpracy ze Strażą Graniczną ustalono, że 6 osób przebywa na terenie Polski nielegalnie. Byli to obywatele Filipin, Uzbekistanu, Turkmenistanu, Gruzji oraz Ukrainy. W ich sprawach skierowano wnioski o wydalenie z kraju. Jest konkurs na projekt muralu, który dotyczy Leonarda Pietraszaka. To postać mocno związana z naszym miastem, wyjaśnia wiceprezydent Iwona Waszkiewicz.
6: Leonard Pietraszak urodził się w Bydgoszczy i jest to honorowy obywatel naszego miasta. Obchodzimy w tym roku 90. rocznicę urodzin Leonarda Pietraszaka i właśnie dlatego Rada Miasta Bydgoszczy postanowiła ustanowić rok 2026 w Bydgoszczy rokiem Leonarda Pietraszaka.
2: Mural do końca października powstanie na terenie 3. Liceum Ogólnokształcącego na Okolu. To szkoła, w której uczył się artysta. Wielka feta po zwycięstwie piłkarzy Chemika w finale okręgowego Pucharu Polski. Bydgoszczanie wygrali na Glinkach z Wisłą Dobrzyń 1-0.

0: Miałem kiedyś taki wielki sen, w którym George i Anyma przejmują inicjatywę i są mniej beautiful, a bardziej: hej, Piątek, wstawaj, nie udawaj, 10 minut po godzinie 6. Dzień dobry, Polska, Asia Małus, Irek Jakubek, ulala.
1: Dzień dobry.
0: Tak, wyśpiemy się po mundialu RPA i Meksyk. Brawo dla gospodarzy mundialu. Meksyk wygrywa z Republiką Południowej Afryki. O świcie, Czesi przegrywają niestety
1: z Koreą. Tak, przegrali Czesi, ale futbol futbolem, nożna nożną. Mamy sukces, nasz polski, reprezentanci Polski w koszykówce na wózkach wygrali kluczowe spotkanie i dzięki temu jadą na Mistrzostwa Świata.
0: Jedziemy z tym tematem, 11 minut po godzinie 6, dobra energia w muzyce.

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: Doskonale wiemy, czego potrzebujecie w piątek o tak wczesnej porze. 20 minut po 6:00, Olivia Rodrigo w RMF Max.
1: Jezu, niewygodnie mi z tą wiedzą. Ja już wiem,
0: ja ją od ciebie przejmę, w ogóle się tym nie przejmuję.
1: No jak ktoś potrzebuje ogarnąć kuwetę swojego

0: Najlepszego, włochatego przyjaciela, to koniecznie musi wiedzieć, że koty, jak machają ogonem, to w kocim języku znaczy, że nie. Zupełnie inaczej niż u psów.
1: Pies jak macha, to się cieszy, a kot jak macha, to ci mówi, że już dość?
0: No tak, mówi, że nie, że przestań. A jak się zgadza i mówi, oj tak, no, to wtedy leży. Normalnie leży. Ja to sobie policzyłem i wyszło mi, że koty i ludzkość mają coś około takiej 20. rocznicy ślubu. Tak mi się wydaje. No przecież leżałam 21 minut po godzinie 6. O co ci chodzi? Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: Gratis to tylko 10 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 4. Sezonowy superhit już w naszej ofercie. Parówki z kolimki drobiowej JBB Bałdyga 140 gramów tylko 3 zł 99 groszy za opakowanie przy zakupie 2. Twój market zawsze po drodze.
1: Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
2: Dla ciebie 500 zł.
3: Dziękuję w takim razie.
1: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Szukasz nowych drzwi? Odwiedź salon Stahlrem w Bydgoszczy. 30 lat doświadczenia i ogólnopolska marka, której zaufały tysiące klientów. Fachowe doradztwo, profesjonalna obsługa i sprawdzone rozwiązania dla Twojego domu. W Stahlrem odkryjesz kolekcję drzwi Erkado dopasowane do każdego wnętrza. Wybierz drzwi Erkado wraz z montażem i skorzystaj z niższej 8% stawki VAT. Stahlrem Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stahlrem. Profesjonalnie od 30 lat.
6: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
7: Najlepiej słuchać w pracy.
8: Max robi mi dzień.
9: Max robi robotę. Yeah!
7: Od tego jesteśmy.
10: Mocne hity.
7: Byle do obiadu.
11: Najlepszy program do słuchania w pracy.
7: W tygodniu od 9 w RMF Max.
12: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
13: Halo Bydgoszcz! Już 12 i 13 czerwca od godziny 9 zapraszamy na 7 urodziny Castoramy przy ulicy Karola Szajnochy 1, a 20 czerwca świętujemy 25 urodziny na Szubińskiej 5. Czekają na Was pokazy i szkolenia z naszymi dostawcami. Majsterkowo pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej, spotkanie z Fundacją DKMS. Dołączcie do wspólnego świętowania. Szczegóły w sklepach i na naszym Facebooku. Zapraszamy!
14: I po reklamie.
15: Tak działa Max.
16: W aucie.
15: Online.
16: U

0: Bardzo cię przepraszam, że nie powiedzieli Aśka. Aśka, przepraszam.
1: Nie wiem, jakoś im to chyba wybaczę.
2: Wszystkie dziewczyny świata wymienił Pitbull z kolegami 27 minut przed godziną 7, ale o Asi ani słowa. Przepraszam.
1: Bo o mnie pisze następną piosenkę i jak już ją wyda, to wtedy będziemy o tym rozmawiać.
2: Asia Meus, Irek Jakubek, dzień dobry Polsko. Mundial się zaczął. Wyniki oczywiście w mistrzowskim flashu sportowym, tak jak zwykle. Komentarze, analizy też się znajdą. Ale jest też druga strona medalu.
1: O proszę, jaka no?
2: Naukowcy opracowali technologię, dzięki którym można czerpać energię z liści. Ha! Można.
1: Ale że prąd?
2: Można. Prąd normalnie, prąd z liści. Normalnie, bierzesz kabel, przyłączasz się do drzewa, ludzie na ciebie patrzą i robią tak. A to działa, nie? Sounds good. Real good.

0: Uwaga, uwaga, czerwony alarm, truskawkowy alarm, 20 minut przed godziną 7 tu RMF Max.
1: Alarm głośny, bo nasi bracia Czesi odkryli polską truskawkę i tak im się spodobała i zasmakowała, że teraz przyjeżdżają w hurtowych ilościach, kupując hurtowe ilości naszej truskawki.
0: Nie obójmy się o nasze ziemniaki, niedługo będą kupować nasze ziemniaki. Jadłabyś brambolę? No właśnie, a ziemniaki byś jadła. 19 minut i godzina 7.
2: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup 2 opakowania z Kaufland Card Extra, 2 dodatkowe gratis, 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Słyszałaś te reklamy w radiu? Deweloper Gdańska 166 wyszedł naprzeciw oczekiwaniom każdego klienta.
6: Tak, w kameralnym budynku pomyśleli o wszystkim. Jest wózkownia, rowerownia, a dodatkowo poszerzone miejsca postojowe.
5: A teraz ta mega promocja.
6: W cenie mieszkania dostajesz usługę wykończenia i miejsce postojowe.
5: Nikt nie ma takiej promocji na rynku.
6: Gdańska 166. Sprawdź dostępność już dziś.
5: Telefon 533 792 929.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
8: Maxa, maxa, maxa, daj, leci spod maxa.

0: Mix Profeska.
1: Nikt nie gra lepiej.
2: Slay!
0: Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
3: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
4: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
5: Mamo, widziałam największego kota świata!
6: A to dopiero początek. Już w sobotę pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach.
5: Będą kocie gwiazdy?
6: I to jakie? Prezentacje ras, wybór najpiękniejszych kotów, konkursy, zabawy i malowanie kocich buziek.
5: A można pomóc kotkom?
6: Tak! Przynieś saszetkę albo puszkę karmy dla schroniska i dołącz do zbiórki dla mruczków. 20 czerwca od 12 do 18 pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
7: I po reklamie.

0: Wasi ulubieni Umba Bumba i Barimba. Asia, Irek, dzień dobry. 10 minut i godzina 7. Mówimy we wszystkich językach mundialu, jakby ktoś pytał.
1: I jeszcze tylko nie ustaliliśmy, kto jest Umba Bumba, a kto Barimba. No, to dojdziemy do tego.
0: Asia, jak ja cię słyszę, ty jesteś taka Barimba, że ulala.
1: Ludzie, dzięki Umba Bumba.
0: Sprawdzajcie nasze social media. To są miejsca, w których widać całą prawdę o RMF Max. Możecie zajrzeć tam, gdzie nikt nie zaglądał.
1: A jak już będziecie w internetach, na pewno zobaczycie to zdjęcie. No. Ochroniarz prezesa Kaczyńskiego odpala samochód na kable. No, żebyś wiedział, iskrzy się tam srogo. Wszyscy czekali na przyjazd prezesa, no a w samochodzie padł akumulator.
0: Akumulator, tak jest. Oni czekali w napięciu, tu padła bateria. No i dla wszystkich nas to jest historia z morałem.
1: Tak?
0: Ta przygoda nas uczy. Dla prezesa być może ma nawet charakter edukacyjny. Bo jak to jest, że samochód jest na benzynę, padła bateria, nie pojedziesz, nie? patrz,
1: że jednak trudne się wylosowało.
0: Dobrze, że jednak nie pojechali elektrykiem, bo nawet by w jedną stronę nie dojechali.

0: Zaczyna się kolejny super dzień. Cudownie, że jesteście o poranku z RMF Max.
1: Za 4 minuty o 7 mamy dla was flash, a w nim doniesienia prosto z mundialu.
0: Och tak. Co tam na mundialu było, a co dopiero będzie, plus ważne informacje prosto z internetów. Dużo nowości w sprawie naszego bezpieczeństwa. Szczegóły za chwilę.
2: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
4: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
3: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
4: No, no.
5: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Ale sztosy!
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Disney Plus.
12: To jest mój czas.
11: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
13: Mam propozycję.
14: To nie jest jakaś wkrętka?
11: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Znowu lecicie?
16: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
15: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
16: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
17: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: Truskawkowy sezon w pełni, a gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty truskawki polskie w opakowaniu 14,99 za kilogram oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę tylko 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.
6: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
1: I po reklamie.

0: Jest punktualnie godzina 7 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje w skrócie. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. A zaczniemy dziś bardzo nietypowo, bo doniesień ze świata sportu. Meksyk wygrał mecz otwarcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Gospodarze pokonali Republikę Południowej Afryki 2-0. Szaleństwo w stolicy kraju, wielka impreza na pierwszą bramkę. No nie musieliśmy specjalnie długo czekać, bo padła w 9 minucie spotkania. Niestety podczas wczorajszego meczu były też niesportowe emocje. Przed stadionem Azteka policję obrzucono kamieniami, demonstranci przewracali i palili auta. Protesty dotyczyły m.in. organizacji mistrzostw, wzrostu cen nieruchomości, a także ograniczonej dostępności biletów ze względu na ich wysokie ceny.
1: Słuchacie RMF Max.
0: A u nas zakaz patostreamingu przyjęty przez Sejm. Chodzi o publikowanie materiałów, w których prezentowane są treści wulgarne lub brutalne. Czynami zabronionymi są m.in. umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, wolności, wolności seksualnej, obyczajności, rodzinie lub opiece.
2: Lub popełnione z użyciem przemocy. Znęcanie się nad zwierzętami lub zabicie ich, naruszenie nietykalności cielesnej w sposób prowadzący do poniżenia lub upokorzenia innej osoby, a także działania dotyczące organizacji gier hazardowych.
0: To był Kacper Wróblewski. Ustawa trafi teraz do Senatu, a później na biurko prezydenta. Przed nami wakacje, oficjalny start wolnego za 14 dni. W szkołach to już właściwie ostatnia szansa na poprawę ocen, a niektórzy mają już luz. Co w tym roku sprawiło uczniom najwięcej problemów?
3: Z matmy było najtrudniej i trochę z polskiego, a najbardziej chyba jestem zadowolona z historii.
4: Dla mnie najtrudniejsza była matematyka.
5: Z angielskiego mi najgorzej idzie, ale chyba angielskiego najbardziej nie lubię.
6: A czy wy planujecie w wakacje cokolwiek się uczyć albo coś czytać?
7: Moim zdaniem nauka w wakacje to skandal.
0: Totalnie, podpisujemy się pod tym w 100%, a z uczniami w Warszawie rozmawiała Magda Greiner. Mistrzostwa świata w piłce nożnej oficjalnie otwarte. Za nami dwa pierwsze starcia. Meksyk pokonał RPA 2-0, a Czesi przegrali z Koreą Południową 1-2, choć gola zdobyli jako pierwsi.
8: Po wyrzucie z autu głową w 59 minucie do siatki trafił Jarosław Krejci, wyrównał 8 minut później Inbom Hwam. Czesi trafili później jeszcze do siatki, gol nie został jednak uznany z powodu spalonego, no a bramkę na wagę wygranej dla Koreańczyków zdobył Hwang Gyu-och.
0: To był Wojtek Marczyk, a my zmieniamy dyscyplinę, bo w pierwszym turnieju Ligi Narodów nasi siatkarze ulegli Słowenii 2-3. Dziś o 14 zagrają z Japonią. Dziś może zagrzmieć, tak będzie na Podlasiu, na Mazowszu, na Lubelszczyźnie, w Świętokrzyskiem i na Podkarpaciu. Wtedy też może silniej powiać, popada grad miejscami. No ale jest też opcja na sporo słońca w ciągu dnia. Będą pojawiały się przejaśnienia, liczne rozpogodzenia, więc może nie będzie tak źle. Wartości na termometrach jeszcze pozostawiają wiele do życzenia. Maksymalnie na termometrach na Suwalszczyźnie 18 stopni. Podobnie będzie w zachodniopomorskim, najwięcej 20 stopni na Dolnym Śląsku.
1: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
9: Sponsorem programu Wstawaj Nie Udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
10: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
11: A mi zależy, żeby rozdać wam 300 o poranku. Zrobimy to za chwilę, 5 po 7.

0: Oj tak, 11 minut po godzinie 7. Denzel wie, że jest piątkowy poranek, 10 minut po godzinie 7. Tak, wam gramy tu w RMF Max.
1: A widzieliście wczoraj Shakirę na otwarciu Mistrzostw Świata?
0: O mamita!
1: No mamita!
0: Hotuwa, że ho, ho, ho!
1: Co ciekawe, to było jej czwarte wielkie otwarcie, czwarty mundial, który zainaugurowała swoim występem i swoją piosenką.
0: Chcesz mi przypomnieć, że mundial odbywa się co 4 lata, a to już jest czwarta edycja mundialu.
1: Z Shakirą w roli głównej.
0: Tak,
1: policz sobie to.
0: Nie wypada, Asia, ja ci tylko chciałem powiedzieć, że nie wypada. Nie wypada pytać kobiety o wiek, a tym bardziej nie wypada pytać, który to już jej mundial w życiu.
1: No tobie nie wypada, to
0: bo
1: prawda.
0: Może pamięta Włochy 82. Na przykład, no. Albo Brazylia 70. Hello.

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: specjalnie dla tych, którzy chcieliby się w tym tygodniu zakochać. A to już piątek i strzała Amora ciągle omija ich serce.
1: Ale w weekend te strzały trochę szybciej latają, więc jest większa szansa, że akurat się w ten weekend uda.
0: W weekend nam rośnie serce, łatwiej trafić.
1: Nawet
0: to też. 21 minut po godzinie 7. Uwielbiamy o poranku tu w RMF Max wiedzieć, jak się dzisiaj czujecie.
1: No więc tam napiszcie, jak się dzisiaj czujecie. Jak można jednym, dwoma, no ale maksymalnie trzema słowami.
0: Pewnie.
1: Wrzućcie to w SMS-a i wyślijcie bez żadnych dodatkowych kosztów. 3001-3001 to jest nasz SMS-owy numer.
0: To nieprawda, że nikt nie pyta, jak się dzisiaj czujecie. RMF Max pyta. SMS-y bez żadnych dodatkowych opłat. Wyślij, żeby zagrać o 300.
2: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu Wstawaj Nie Udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny. Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej. Hyundai Fortis Auto Bydgoszcz. Ulica Fordońska 305.
2: Masz pomysł, który może zmienić Twoją okolicę? Zgłoś go do bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Do dyspozycji jest niemal 16 milionów złotych. To mieszkańcy decydują, na co zostaną przeznaczone środki. Nie czekaj, zgłoś już teraz. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
3: Najlepiej słuchać w pracy.
4: Max robi mi dzień.
5: Max robi robotę. Yeah!
3: Od tego jesteśmy.
6: Mocne hity.
3: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Halo Bydgoszcz! Już 12 i 13 czerwca od godziny 9 zapraszamy na 7 urodziny Castoramy przy ulicy Karola Szajnochy 1, a 20 czerwca świętujemy 25 urodziny na Szubińskiej 5. Czekają na Was pokazy i szkolenia z naszymi dostawcami. Majsterkowo pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej, spotkanie z Fundacją DKMS. Dołączcie do wspólnego świętowania. Szczegóły w sklepach i na naszym Facebooku. Zapraszamy!
9: Kaufland.

0: Owo ikonicznie w głowie ludzie mają Meksyk w pierwszym dniu mundialu, ale się przepraszam, w drugim dniu mundialu.
1: Są też tacy, którzy są zmęczeni, ale kochani i to wszystko równoważy.
0: To Asi stary napisał takiego SMS-a. Cześć Maja. Siemano rano, Majeczka. Cześć. Jak się czujesz dzisiaj? Jak się dzisiaj czujesz, powiedz?
2: Ja się dzisiaj, słuchajcie, czuję niedouczona na sesję.
0: Oj, i tak zdasz, przecież wszyscy to wiedzą. Łącznie z panem rektorem. Pan rektor wie, zabawa piłkarz czy zaczyna się w RMF Max. Za chwilę usłyszysz imię, nazwisko i decydujesz, czy to piłkarz, czy coś zupełnie innego.
1: A dzisiaj w naszym meczu na murawę wybiegają reprezentacje Kanady oraz Bośni i Hercegowiny.
0: Tak jest, i na początek reprezentujący Kanadę Bombito, szybki wzwód, przepraszam, obrócił się w polu karnym obrońców przeciwnika, składa się do strzałów. Bombito, słynna bomba od Bombito!
1: Maja, czy Bombito to piłkarz, czy może baton czekoladowy?
0: Bombito!
2: Myślę, że to jest piłkarz.
0: Dobrze!
1: Kanadyjski piłkarz Bombito. Okej. 300 obronione, Maja.
0: A teraz po stronie bośniackiej Peter Lakunoć, młody zawodnik, 19-letnia nadzieja bośniackiej kadry Lakunoć. Świat zachwyca się jego partnerką, modelką Olgą Zancić. Lakunoć, gol!
1: Lakunoć, Maja, to jest piłkarz, czy może dobranoc w języku bośniaków?
0: No.
2: Lakunoć,
0: Piłkarz! Miałaś 300, masz dwie.
1: Ostatnia szansa, trzecie pytanie.
0: O tak, tutaj Alces Andersoni, ulubieniec kanadyjskiego selekcjonera po raz pierwszy na mundialu. Andersoni stoi przed bramkową szansą. Andersoni, jest gol!
1: Alces Andersoni, Maja, to jest piłkarz czy łoś żyjący w Kanadzie?
2: Myślisz, to musi być piłkarz.
1: No nie, bo to jest łoś.
2: No nie.
0: O tak, łoś kurde stuwa. Brawo ty.
2: Super, dzięki.
0: I piąteczka na indeksie, tak dzisiaj będzie, Majka.

Espresso i Sabrina Carpenter w RMF Max. 22 minuty i 8. Nie uwierzycie. Było espresso, a teraz jest milky. Trudno lepszy duet, prawda?

0: tiri, tiri, tiri, tiri musimy sobie zrobić wszyscy razem, bo umowa jest prosta. Im więcej tiri, tiri, tym szybciej przyjdzie ciepłe w pogodzie.
1: Mam wrażenie, że Asia przekazuje nam jakimś kodem ważną wiadomość.
0: Tiri, tiri, tiri, tiri.
1: Ale że co, że ciepłe do
0: nas idzie? Idzie ciepłe, co prawda dopiero przyjdzie we wtorek, ale jak mu będziemy śpiewać, to może się trochę pospieszy. Za to jak już przyjdzie, to naprawdę na pełne i będą upały.
1: Inaczej trzeba zrobić, Asia. Trzeba pogadać z kurierami, którzy teraz słuchają RMF Max, bo gdyby to od tej kurierki zależało, czy we wtorek, czy szybciej przyjdzie ta przesyłka z tym ciepłym, to byśmy mieli ciepło już dzisiaj na weekend. Pozdro dla kurierów. To 19 minut i 8.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł.

W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa śląska 500 gramów 9 zł 99 groszy. Od czwartku do niedzieli boczek w plastrach w marynacie 400 gramów tylko 13 zł 59 groszy za opakowanie przy zakupie dwóch. Twój market.

0: weekenda lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
12: I po reklamie.
3: Wpadaj, zostań.
13: Elo!
3: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: 10 minut i godzina 8, ale to jest dobre. Martin Garrix i Ed Sheeran. A wiecie, co jest lepsze?
1: Co?
0: Lepsze jest to, co będzie miała córka Patryka.
2: Wiesz co, córka moja, 17-latka, zrobiła prawo jazdy. Obiecałem, że się dołoży do nowego auta.
1: Wow.
0: Patryk może się dokładać o 14 tysięcy bardziej, o 14 tysięcy mocniej, bo Patryk już wie, jakie to uczucie wygrać duże pieniądze w RMF Max.
2: Jestem przeszczęśliwy. Jest naprawdę cudowny prezent i dziękuję.
1: Patryk bogatszy o 14 tysięcy z hakiem, a co byście powiedzieli na 25 tysięcy złotych?
0: Oj, mówcie tak, jest 7:51 na zegarach RMF Max, teraz trwa najlepsza okazja tego poranka. Wyślijcie Max na 7327, wszystko po to, by wygrać łatwiej 25 tysięcy złotych.
1: Jak coś wam się ma teraz opłacać najbardziej, to właśnie się wam teraz opłaca, bo każdego Maxa, którego przyślecie pod 7327, my teraz pomnożymy razy, uwaga, 1377!
0: Wow, jaki mnożnik! Wysyłasz jednego SMS-a, a ponad 1000 losów wpada do puli, która daje szansę na 25 tysięcy złotych.
1: Łap za telefon i właśnie teraz śli hasło Max pod 7327.

0: 4 minuty i godzina 8. Zostańcie koniecznie z RMF Max. Będzie informacyjny flash.
1: Uwaga kierowcy, na Dolnym Śląsku korkuje się autostradowa obwodnica Wrocławia i będziemy wam o tym mówić we flashu.
0: No i wszystko, co trzeba wiedzieć o mundialu, także w mistrzowskim flashu sportowym. Bądźcie z nami na szczegóły.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
5: Niezapomniane muzyczne emocje. Największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert Przystań Wolności w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 13 czerwca o 19 na Błoniach Nadwiślańskich w Grudziądzu wystąpią Margaret, Ewelina Flinta, Michał Szpak, modelki Natalia Nykiel, Natasza, Sebastian Fabiański i Wiki Gabor. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
6: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
13: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
12: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
13: To prędko. Za mną, sąsiedzie.
14: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie porcje lodów za 10 zł oraz dwa pączki za 7 zł. Zapraszamy.
15: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
16: Znałem to już.
15: Dzięki RMF Max.
17: To tego się słucha.
15: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
17: Też bądź pierwszy.
18: Świeże hity.
17: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
18: Tylko w RMF Max.
19: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
20: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
21: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
20: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
21: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
22: RTV Euro AGD.
23: Jak okazje?
22: To w euro!
23: Emocje rosną!
22: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
24: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
1: Jest punktualnie godzina 8 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje. Czas na flesz. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. No i na początek ostrzegamy kierowców z Dolnego Śląska. Korkuje się autostradowa obwodnica Wrocławia. Na węźle Wrocław Północ doszło do kolizji ciężarówki z osobówką. IMGW tymczasem ostrzega, dziś miejscami może zagrzmieć. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują na Podlasiu, Mazowszu, Lubelszczyźnie, w Świętokrzyskiem i na Podkarpaciu. Podczas wyładowań może powiać z prędkością do 65 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Alerty będą aktywne od 12. Na dziś, tuż przed południem, w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku ruszy uroczysta ceremonia przyjęcia pierwszych samolotów F-35 dla polskiego wojska. F-y pokonają trasę nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Za kilkadziesiąt minut przelecą nad głowami mieszkańców Gdańska. W okolicach Westerplatte jest już nasza reporterka Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak. Polecamy dziś patrzeć w górę.
2: Dzień dobry, tak jest. Warto popatrzeć dziś w niebo. Maszyny symbolicznie przywitają się z Polską i tak obniżą pułap lotu, abyście mogli, na ile to możliwe, przyjrzeć się im z ziemi. W Gdańsku nowe maszyny będziecie mogli zobaczyć około godziny 9.45.
1: Tyle od naszej reporterki i na koniec, na zamknięcie, słuchajcie, ciekawe doniesienia, bo według kardiologów oglądanie Mistrzostw Świata w piłce nożnej świetnie działa na nasz układ krążenia.
3: Zdrowe emocje, nawet mimo, że nie uczestniczymy w nich, no to jest coś fantastycznego. W ogóle nie bójmy się emocji. Przyspieszają układ krążenia, przyspieszają krążenie krwi i to jest zdrowe. No jest tylko pewien warunek, że w trakcie oglądania starajmy się spożywać zdrowe posiłki.
4: Czas meczu, jak jest bardzo stresująco, że aż zawału można dostać, to tak medycznie prawda?
3: Ale to musi być bardzo duży stres, jeszcze inne czynniki muszą być.
1: Z kardiologiem Andrzejem Bolewskim ze Szpitala Miejskiego imienia Strusia w Poznaniu rozmawiał nasz reporter Przemek Wałczyński, a my zapraszamy na mistrzowski flesz sportowy. A czas zadbać o solidną porcję dobrych emocji. Tuż po tym prognoza pogody.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Wielkie piłkarskie święto rozpoczęte od wczoraj. Fani piłki nożnej mają bardzo napięty grafik. W meczu otwarcia mundialu Meksyk wygrał z Republiką Południowej Afryki 2-0.
5: Mexico ganamos, perro 2-0, vamos con todo por este mundial.
1: Słyszycie, na ulicach Meksyku świętowanie trwa w najlepsze. Korea Południowa też ma powód do radości. Pokonała Czechy 2-1, więc w Seulu głośne. Kolejny mecz, mistrzostwo 21. Kanada, Bośnia i Hercegowina w Toronto. Tymczasem kiepsko zaprezentowali się nasi siatkarze. Zaliczyli porażkę w starciu z reprezentacją Słowenii 2-3 w drugim spotkaniu Ligi Narodów. O 14 zmierzą się z Japonią.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Dziś czeka nas taka solidna pogodowa mieszanka. Będą burze i one mają się pojawiać m.in. na Mazowszu, na Podlasiu, na Podkarpaciu. Natomiast jeśli chodzi o resztę kraju, jest opcja na liczne rozpogodzenia, więc nie będzie tak źle. Też będą oczywiście pojawiały się ciemniejsze chmury, ale nie powinny przynieść jakichś takich solidnych opadów deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 17 do 19 stopni na przeważającym obszarze kraju do lokalnie 20 na południu i południowym zachodzie.
0: Ta playlista to nie algorytm, to hity na maksa, ułożone z myślą o tobie. Posłuchaj, bo włożyliśmy w to serce. Hity na maksa w RMF Max. Algorytm ci tego tak nie ogarnie.
6: Bang, bang, bang. Tak właśnie zaczyna Wiktor Waligura. Kolejną godzinę hitów na maksa tu w RMF Max. 4 minuty po 8, 4 wejściówki do parku rozrywki. Do wygrania już niebawem.

0: wiemy, jak zrobić wam piątek w muzyce. ATB w RMF Max. 10 minut po godzinie 8. Wstawaj, nie udawaj. Tak się nazywa ten program. Wstawaj, nie udawaj. Poranek RMF Max. Tu Asia Meus, tu Irek Jakubek. Jest naprawdę fajnie, jest naprawdę dobrze. Zwłaszcza, że będzie łatwiej.
1: Będzie lepiej, bo nie trzeba już wymieniać tablic rejestracyjnych w samochodach.
0: Brawo.
1: W sytuacji, w której kupicie sobie samochód z drugiej ręki, używany, nie trzeba odkręcić tej starej tablicy, zanieść jej do urzędu i przykręcać nowej.
0: Super.
1: Zmieniły się przepisy i teraz wystarczy tylko takie oświadczenie, że tablica jest okej i jej nie będziecie zmieniać.
0: Wreszcie. Ja teraz jestem na stronie tablicarejestracyjna.pl. To jest taka strona, gdzie się zgłasza różnych kierowców po numerach rejestracyjnych. Jak macie z drugiej ręki samochód o numerze rejestracyjnym WPI9639F, tutaj piszą: busiarz wjechał na rynek w Warce mimo zakazu, niszczył kostkę brukową. Nie polecam tego numeru rejestracyjnego. WML222269. Samochód zajmuje cały chodnik, uniemożliwiając przejście pieszym, przejazd rowerom i tak dalej. I tak dalej. A mogli normalnie inaczej. Mogli karnego nakleić na szybę i by nie było problemu.
1: Całej afery, no właśnie.
0: Byłoby problemu potem z wymianą tablic rejestracyjnych. 11 minut po godzinie 8. Jedźcie bezpiecznie. Z wami w trasie RMF Max.

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: Gen Z pokochali najnowszą wersję tego numeru. Wszystkie pokolenia łączy poranek RMF Max, 19 minut po godzinie 8.
1: Cztery wejściówki do parku rozrywki mamy dla was teraz przygotowane i bardzo chcemy wam te wejściówki rozdać.
0: Wyobraźcie sobie, że zmieniacie się teraz w gwizdek sędziego, bo w końcu mundial, więc jesteście gwizdkiem sędziego, ale takim najbardziej muzykalnym gwizdkiem sędziego.
1: Takim gwizdkiem, co to nie tylko gwizdże tak po prostu, tylko jeszcze coś potrafi wygwizdać.
0: Och tak, można sobie wygwizdać cztery wejściówki do parku rozrywki. Nasz messenger RMF Max czynny właśnie w tej sprawie.
1: Kto ma ochotę sobie pogwizdać i coś nam wygwizdać, teraz odpala głosóweczkę i wysyła ją właśnie na messengera RMF Max.
0: Tak jest, nagrody takie, że fiu fiu. Ma się rozumieć. 19 minut.
1: Umiesz to zagwizdać?
0: Czy nie, nie. 19 minut po godzinie 8. Nasi słuchacze są bezkonkurencyjni. Także z tego powodu.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Bydgoski Festiwal Wodny Sterna Bydgoszcz 20-21 czerwca. Wyspa Młyńska i Amfiteatr Przymostowej. W programie parada jednostek pływających, wielki wyścig butelkowy, szanty i wodne atrakcje dla wszystkich. A dla smakoszy znakomita kuchnia z całego świata. Wieczorem na scenie Artur Rojek, a po koncercie dyskoteka na plaży. Zaprasza organizator Miasto Bydgoszcz. Szczegóły sternabydgoszcz.pl.
7: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
8: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
7: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
10: Voltaren!
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii

0: Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
1: Stabilna praca, realne możliwości rozwoju i dobra atmosfera? SPX Flow w Bydgoszczy szuka spawaczy, operatorów CNC oraz szlifierzy. Nie zwlekaj, wyślij swoje CV na spx@manpower.pl lub przyjdź do biura Manpower przy ulicy Zygmunta Augusta 14 w Bydgoszczy.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo, opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. I po reklamie.
6: Ten dzień dopala Max. RMF Max. Bydgoszcz 106,1

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Słychać, nie? Że to w Meksyku. La Cucaracha! I najbardziej muzykalne gwizdki dzisiaj na Messengerze RMF Max z głosówkami, by w porannym konkursie wygrać 4 wejściówki do Energylandii. To dla naszej reprezentacji. Zbyszek, bardzo dziękujemy. Nic się nie stało.
2: Kuba?
1: W nastroju klasycznym, jak dla kibica. Anielski orszak przyjął twoje zgłoszenie, a 4 wejściówki do Energylandii w porannym konkursie wygrywa Zbyszek, wracający w takim nastroju z meczu. Chyba wygraliśmy. Na reklamach Zbyszek nagrywał i w Energylandii będzie się bawił najlepiej ze wszystkich.
0: Max. Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: doskonałym tempie i rytmie rozkręca nam się ten piątek dzisiaj w RMF Max. Weekend dosłownie za rogiem.
1: 21 minut przed godziną 9, wakacje za 2 tygodnie.
0: To prawda.
1: A młodzież już się zaczęła nudzić.
0: Nie dziwię się.
1: Najgłośniejsza kradzież w internecie.
0: Tak. 15-latek sobie uzyskał dostęp do konta firmy.
1: Tak.
0: No i zaczął kupować. Kupił sobie słodycze, energetyki i taką dużą pluszową kapibarę.
1: Kapibarę!
0: Tak.
1: On się dopiero rozkręca. To wiesz, teraz energetyk, kapibara, czyli kupił sobie tak. Dzika sobie kupił i kapibarę sobie kupił,
0: no.
1: A kiedyś pewnie mu wystarczy na Jaguara i Mustanga.
2: Max.
1: 9:20.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 13 czerwca w sobotę widzimy się w Malborku na placu Świętej Urszuli Leduchowskiej. Zagrają Mortal.
11: Cały skład, zobacz jak to jest.
10: Wilki. Niezapomniane lato na maksa zapraszają burmistrz miasta Malborka Marek Charzewski, partner trasy Bojanek i RMF Max.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
16: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
17: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
18: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na 1000 produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
1: Mocne hity bez przerwy.
8: To działa.
1: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: on jest świetny. Teddy Swims w RMF Max. Jest taki fanklub Teddy'ego Swimsa. Fanklub, który chce pokolorować wszystkie jego tatuaże. I ja jestem też w tym fanklubie.
1: Jesteś jego prezesem.
0: Wiedziałam. Wiceprezesem, prezeską jesteś ty. 10 minut i godzina 9. Pani prezes coś dla was załatwiła. Od razu wam mówię, słuchajcie. Asia naprawdę zapukała do właściwych drzwi i powiedziała:
1: dajcie!
0: Zróbmy coś ekstra.
1: No i tak się stało.
0: Proszę bardzo.
1: 1450. To jest ważna liczba do zapamiętania, równie ważna jak 25 tysięcy.
0: To ja będę pamiętał 25 tysięcy i powiem wam, że o 1450 razy łatwiej wygrać 25 tysięcy złotych.
1: Ale jest jeden warunek. Trzeba się zgłosić do naszej zabawy Szyfr do wygranej właśnie teraz. Bo właśnie teraz ta super oferta, ten najbardziej opłacalny mnożnik dnia, mamy dla was przygotowany i teraz mnożymy wasze zgłoszenia.
0: Razy 1450. Jedno zgłoszenie, a 1450 szans na 25 tysięcy złotych trafia do naszej szczęśliwej puli. Grajcie, wygrywajcie wielkie pieniądze w zabawie Szyfr do wygranej.
1: Hasło Max niech leci teraz pod 7327.
0: Max 7327.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze, obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
7: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
8: Mamo, widziałam największego kota świata!
9: A to dopiero początek. Już w sobotę pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach.
8: Będą kocie gwiazdy?
9: I to jakie? Prezentacje ras, wybór najpiękniejszych kotów, konkursy, zabawy i malowanie kocich buziek.
8: A można pomóc kotkom?
9: Tak! Przynieś saszetkę albo puszkę karmy dla schroniska i dołącz do zbiórki dla mruczków. 20 czerwca od 12 do 18 pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
11: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: RTV Euro AGD.
14: Jak okazje, to w euro.
15: Mistrzowskie okazje w grze.
13: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Jest dziewiąta, czas na najnowsze flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Tu Tomek Urbański. Zaczynamy. Karol Nawrocki jest na razie jedynym światowym przywódcą, który oficjalnie potwierdził obecność na 80. urodzinach Donalda Trumpa w Waszyngtonie. Za ocean leci jutro. Na miejscu w Białym Domu obejrzy galę mieszanych sztuk walki, która ma uświetnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych. Kto jeszcze będzie na urodzinach Trumpa?
1: Miejsc dla gości przewidziano 4000. Zaproszenie ma na przykład włoska premier Giorgia Meloni, ma też argentyński prezydent Javier Milei. Oni jednak jeszcze oficjalnie nie potwierdzili przyjazdu.
0: Jak dodaje Krzysztof Berenda, zaproszenie odrzucili natomiast aktorzy Adam Sandler, Jared Leto, Jason Statham i Dwayne Johnson.
2: To jest RMF Max Bydgoszcz.
0: Przed nami dzień z umiarkowanym zachmurzeniem. W Bydgoszczy niewykluczone słabe opady deszczu, a jaka maksymalna temperatura przewidziana jest na dziś, to sprawdzimy tuż po fleszu. Na bieżąco informujemy Was, co dzieje się na drogach, a od dziś pojawią się utrudnienia w związku z rozpoczynającą się budową ścieżki pieszo-rowerowej w Parku Przemysłowym. Chodzi o ulicę Petersona. Od skrzyżowania ze Smolińskiego w kierunku Eski ma obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu z ograniczeniem prędkości do 40 km na godzinę. Powstanie ponad półkilometrowy odcinek drogi dla pieszych i rowerzystów z oświetleniem. Prace zakończą się we wrześniu. Stop budowie kąpieliska w Parku Centralnym. To wspólna inicjatywa społeczników z Bydgoskiego Ruchu Miejskiego i Stowarzyszenia Modrzew. Pod petycją podpisało się ponad 1500 osób. Aktywiści uważają, że otwarte kąpielisko to świetny pomysł, ale w innym miejscu.
3: Ptaki teraz są w środku okresu lęgowego. Dla niektórych jest to miejsce właśnie, w którym zakładają gniazda. Dla innych jest to miejsce żerowania, dla jeszcze innych miejsce odpoczynku. No i rozpoczynając tą inwestycję w tym momencie, pozbawiamy je po prostu tych wszystkich możliwości. No i tracimy cenny przyrodniczo teren w Bydgoszczy.
0: Mówiła Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew. Monitoring obywatelski drzew. Prezydent Rafał Bruski na konferencji prasowej zapowiedział, że budowa ruszy 1 czerwca. Tak się jednak nie stało. Ratusz wydał stanowisko w sprawie inwestycji. Do sprawy wrócimy jeszcze dziś na naszej antenie. Rywalizacja o puchar rowerowej stolicy Polski zbliża się do półmetka. Bydgoszcz jest obecnie na 13 pozycji, ale sytuacja jest dynamiczna. W porannym fleszu sprawdzamy, co jeszcze wynika z aktualnego rankingu.
4: Wyłączając miasto Bydgoszcz tego rankingu, oczywiście najlepiej teraz kręcą sympatycy, mieszkańcy, przyjaciele gminy Białebłota, Osielska i Solca Kujawskiego. A jeżeli przejdziemy do tego drugiego rankingu, czyli tych gmin miejskich, wiejsko-miejskich, to możemy zwrócić szczególną uwagę, że na pierwszych trzech miejscach dwa samorządy są z naszego województwa kujawsko-pomorskiego i są to Łysomice oraz gmina Świekatowo.
0: Podaje Tomasz Dobrowolski, koordynator rowerowej stolicy Polski. Dodajmy jeszcze, że rywalizacja potrwa do końca czerwca.
2: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
0: Synoptycy na dziś zapowiadają zarówno chwile ze słońcem, jak i z chmurami. Niewykluczone słabe opady deszczu, zwłaszcza w godzinach popołudniowo-wieczornych, mogą nam się przydać parasole. Będzie cieplej niż wczoraj. Temperatura w Bydgoszczy i regionie podskoczy do 21 stopni. Wiatr słaby, momentami umiarkowany z południowego zachodu. Ciśnienie spada, no i z tego powodu może nas dopaść senność i zmęczenie. Kto może, niech ratuje się mocną kawą. Jutro pogoda bez większych zmian, choć może pojawić się nieco więcej przelotnych opadów.
2: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa. Gramy hity na maksa.
5: Pad leci, leci z prawej. Z prawej nadlatuje. I teraz tam z lewej go widać, patrz na lewo.
6: F-35, 9:45 nad Gdańskiem, 10:10 Warszawa, 10:35 nad Krakowem.
5: W imieniu obsługi naziemnej życzymy Wam udanego weekendu. Asia, Irek, ciao, ciao. Daleko.

0: modelkami zaczynamy byle do obiadu, no to piątek musi być dobry, bardzo dobry. Dzień dobry, Robert Majewski. No to wiadomo, że jak dziś mamy piątek, jak dziś zaczyna się weekend, to będę miał dla was nie tylko koncerty, kino. Oczywiście gotówka też będzie w naszej nowej zabawie szef do wygranej. No to, że hitów na maksa wystarczy nam na calutki piątek, to chyba nie muszę mówić.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej. Hyundai Fortis Auto Bydgoszcz, ulica Fordońska 305.
4: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
6: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Halo Bydgoszcz! Już 12 i 13 czerwca od godziny 9 zapraszamy na 7 urodziny Castoramy przy ulicy Karola Szajnochy 1, a 20 czerwca świętujemy 25 urodziny na Szubińskiej 5. Czekają na Was pokazy i szkolenia z naszymi dostawcami. Majsterkowo pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej, spotkanie z Fundacją DKMS. Dołączcie do wspólnego świętowania. Szczegóły w sklepach i na naszym Facebooku. Zapraszamy!
9: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, ola la, 3,99 kupując dwa.
12: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
13: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: I po reklamie.

0: mogłoby się wydawać, że to rudimental to już na co dzień brzmi wystarczająco dobrze, ale w piątek to chyba jeszcze lepiej. A skoro piątek to czas na kolejne nowe produkcje w kinach w Bydgoszczy, wśród nich jest Dzień Objawienia.
1: Good morning, Kansas City.
0: Emily Blunt w roli głównej, ale też Colin Firth. Od razu mówię, że jak ktoś nie przepada za science fiction, to niech nie idzie, ale jeżeli ktoś szanuje produkcję Stevena Spielberga, to niech idzie koniecznie do kina na ten film. Prezenterka pogody wywołuje panikę, no, prowadzi program i nagle zaczyna mówić w jakimś dziwnym, niezrozumiałym języku. No i od razu wiadomo, że to kosmici. Dzień Objawienia od dziś w kinach. No a tu też kosmiczna ekipa. Nieziemski skład. Męskie granie orkiestra w RMF Max.

0: jak Bob Sinclair wchodzi z czymś nowym, no to właśnie tak brzmi, no. Kajsa jeszcze śpiewa, no rewelacja. A my weszliśmy w tym tygodniu z nową zabawą, szyfr do wygranej. No i ta wygrana to 25 tysięcy złotych, po które dziś możecie sięgnąć. To z czystej kalkulacji wynika, że warto wysłać słowo MAX SMS-em na numer 7327, no bo SMS kosztuje 3,69 zł. I co zrobicie, jak zadzwonimy właśnie do was dzisiaj? No odbierzecie telefon, mam nadzieję, no bo wtedy będziecie mogli podać swój typ czterocyfrowego szyfru, który może otworzyć dostęp do 25 tysięcy złotych. No i żeby wam to ułatwić, to za 2 godziny podam wam w RMF MAX pierwszą cyfrę tego szyfru. Wszystko jasne. A teraz słowo MAX wysyłajcie na 7327.
1: MAX. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 tysięcy złotych.

0: Gratis to tylko 10 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 4. Sezonowy superhit już w naszej ofercie. Parówki z kolimki drobiowe JBB Bałdyga 140 gramów tylko 3 zł 99 groszy za opakowanie przy zakupie 2. Twój market zawsze po drodze.
1: Słyszałaś te reklamy w radiu? Deweloper Gdańska 166 wyszedł naprzeciw oczekiwaniom każdego klienta.
2: Tak, w kameralnym budynku pomyśleni o wszystkim. Jest wózkownia, rowerownia, a dodatkowo poszerzone miejsca postojowe.
1: A teraz ta mega promocja.
2: W cenie mieszkania dostajesz usługę wykończenia i miejsce postojowe.
1: Nikt nie ma takiej promocji na rynku.
2: Gdańska 166. Sprawdź dostępność już dziś.
1: Telefon 533 792 929.
3: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
4: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
3: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
4: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353.
5: MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
6: Mix Profeska.
7: Nikt nie gra lepiej.
6: Slay.
8: Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
9: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
10: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
13: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Tu jest RMF Max.
19: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
20: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
21: Hity na Maxa.
22: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
23: Synoptycy na dziś zapowiadają zarówno chwile ze słońcem, jak i z chmurami. Niewykluczone słabe opady deszczu, zwłaszcza w godzinach popołudniowo-wieczornych, mogą nam się przydać parasole. Będzie cieplej niż wczoraj. Temperatura w Bydgoszczy i regionie podskoczy do 21 stopni. Wiatr słaby, momentami umiarkowany z południowego zachodu. Ciśnienie spada, no i z tego powodu może nas dopaść senność i zmęczenie. Kto może, niech ratuje się mocną kawą. Jutro pogoda bez większych zmian, choć może pojawić się nieco więcej przelotnych opadów.
21: Hit na maksa.
22: RMF Max Bydgoszcz.

No nie od dziś ich znamy, Robin Schulz, Jasmine Thompson. To jest takie fajne, że gdyby dziś mieli nagrać ten numer, no to chyba nie dałoby się w nim nic poprawić. Pewnie podobnie myśli osoba, która kupiła los z 6 numerami, liczbami, które były warte prawie 30 milionów złotych. To się stało wczoraj w Lotto. Obserwujcie sąsiadów. Jeśli zobaczycie jakieś takie nagłe ruchy, wyprowadzkę, no to może być coś na rzeczy. Na szczęście Shakira dopiero się wprowadziła z nowym Daj Daj. No to dajemy, głośniej.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.

0: 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors. Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
3: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
4: Znałem to już.
3: Dzięki RMF Max.
5: To tego się słucha.
3: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
5: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
6: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.

0: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hity na maksa.
4: Bydgoszcz 106.1 FM.
6: Na zegarach 10 w RMF Max Bydgoszcz. Pora na najnowszy flash. Tu Tomek Urbański. Zaczynamy. To nie lada gratka nie tylko dla miłośników lotnictwa. Nad Polską przelatują dziś myśliwce F-35. To będzie ich powitanie z krajem. Przed 10 pojawiły się nad Gdańskiem, za 10 minut przelecą nad Warszawą, a o 10.35 nad Krakowem, a w drodze powrotnej do bazy w Łasku pojawią się nad Łodzią o 10.45.
7: Słoneczko nam dzisiaj tutaj zrobiło miłą niespodziankę.
8: F-35 to jest piątej generacji dobra maszyna i fajnie, że Polska je kupiła.
6: O poranku na Westerplatte przed pomnikiem obrońców Wybrzeża był Stanisław Pawłowski.
4: To jest RMF Max Bydgoszcz.
6: Doskonała informacja. Kampus Akademii Muzycznej z główną nagrodą od Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP w kategorii Najlepszy Obiekt Architektoniczny 2025 roku. A to jest jeszcze gorące news. Kapituła konkursu wyróżniła inwestycje za, i tu cytat, syntezę rygorystycznych wymagań technicznych i wrażliwości urbanistycznej oraz subtelną kompozycję i artykulację formy zewnętrznej budynku. We fleszu o 10 pozostałe informacje. Chorujemy coraz częściej i coraz dłużej. Z najnowszych danych ZUS-u wynika, że wzrasta liczba dni, podczas których pracownicy przebywają na zwolnieniach lekarskich. Jak to wygląda w Bydgoszczy i regionie?
9: Dla osób ubezpieczonych w ZUS-ie wystawiono ponad 1 100 000 zwolnień z tytułu choroby własnej, co przełożyło się na 12 900 000 dni nieobecności w pracy. Oznacza to wzrost o niemal 2% dni absencji oraz o 3% wystawionych zwolnień w porównaniu z 2024 rokiem.
6: Dane przedstawiała Krystyna Michałek, rzeczniczka bydgoskiego ZUS-u. Najczęściej na zwolnienie lekarskie idziemy m.in. z powodu zaburzeń psychicznych, a także zatruć i chorób układu oddechowego. Jak świadomie zadbać o siebie? Tego można dowiedzieć się w trakcie akcji Naturalny Glow, świadoma pielęgnacja i zdrowy styl życia. Co w programie? O tym Monika Jędrzejewska.
10: Akcja ma pokazać, że kosmetologia i dietetyka to coś więcej niż tylko pielęgnacja ciała i jedzenie warzyw. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w wykładach o odchudzaniu i o tym, jak styl życia wpływa na nasze zdrowie. Będzie też wykład o makijażu permanentnym prowadzony przez biegłą sądową z dziedziny mikropigmentacji. W programie również badanie glukozy i ciśnienia, nauka samobadania piersi, pokaz zabiegów pielęgnacyjnych i masażu. Akcja odbędzie się jutro na terenie WSB. Start o godzinie 10:00. A udział jest darmowy.
6: Zapowiada nasza reporterka. Jeszcze krótko o sporcie. Żużlowce Polonii niedzielnym meczem z Wilkami w Krośnie rozpoczną rundę rewanżową pierwszoligowych rozgrywek. Jak na razie bydgoszczanie są niepokonaną drużyną, są zdecydowanym liderem tabeli. Z awizowanym składem zapoznacie się w mediach społecznościowych Gryfów. Trochę słońca, trochę chmur, ale niewykluczone przelotne opady deszczu. Tak w skrócie prezentuje się nam prognoza pogody na dziś dla Bydgoszczy, a także pobliskich miejscowości, takich jak Maksymilianowo czy Dobrcz. Jeśli chodzi o temperaturę, to na naszych termometrach zobaczymy maksymalnie 20-21 stopni. W nocy spadek, wtedy na skali okolice 12. A warunki biometeorologiczne są neutralne, nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Wiatr ma być do umiarkowanego.
11: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
12: piątkowe po 10 jest dużo lepsze niż każde inne. No, w sobotę to już nie to samo, prawda? To już tak nie cieszy, no bo przecież nikt w sobotę nie czeka na koniec soboty czy koniec weekendu, no ale dzisiaj to co innego. No to nie przeciągajmy. Bierzmy się za dalszą część piątku razem z Gipsem. O, ten win to dobrze idzie.

właśnie Andy Das pokazuje, że polscy artyści też potrafią nagrywać muzę na światowym poziomie. Ja mu życzę, żeby jego twórczość wytrzymywała próbę czasu, żeby po latach też brzmiało to tak dobrze, no bo Robin Thicke właśnie tak ma ze swoją muzą. No sami powiedzcie, no Blurred Lines w ogóle się nie popsuło.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
4: Reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: Ale patrz!
11: Ale co?
10: Ale niskie ceny!
12: Mamy to od Lewiatanie tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
14: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
16: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
15: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
17: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
18: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
19: Money, money, money!
20: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
19: Wygrałam w Cherry Money.
20: Cherry Money?
19: Nowy Ekspres Los.
20: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
21: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
22: RTV Euro AGD.
23: Jak okazje, to w euro.
24: Mistrzowskie okazje w grze.
22: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
25: I po reklamie.

No Kygo też pozwala poczuć, że weekend za chwilę. No to nie czekajmy z jego planowaniem. Możemy to zrobić już. No bo przypomnę, że jutro przecież w ramach święta województwa kujawsko-pomorskiego na Wyspie Młyńskiej wspaniały koncert Fuka i Kacperczyk, Natalia Kukulska, Kasia Lins, Sun & Grace, Natalia Przybysz. I to będzie koncert bezpłatny już jutro w Bydgoszczy. A jeszcze dziś też za darmożkę, co? Kangs, Galaxy, to jest petarda. A później jeszcze Bibi Rexha z David Guetta.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Na jego imprezach głównie się ogląda, ale można, nawet trzeba też potańczyć, w szczególności do tego bitu, nasza nowość w RMF Max, Anima i Bad Angel.
3: Hot Dance Extra.
1: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich.

0: zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa śląska 500 gramów 9 zł 99 groszy. Od czwartku do niedzieli boczek w plastrach w marynacie 400 gramów tylko 13 zł 59 groszy za opakowanie przy zakupie dwóch. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flesz sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
7: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
8: Jedno z największych wydarzeń w regionie nadchodzi. 12 i 13 czerwca, Dni Solca Kujawskiego. Na scenie wystąpią gwiazdy polskiej muzyki. Jacek Stachurski, Ania Dąbrowska oraz modelki. Twórcy największych hitów. Ponadto bogata strefa gastronomiczna, animacje dla dzieci, dmuchańce i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie może was zabraknąć. Wstęp wolny. Sponsorem Dni Solca Kujawskiego jest Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, Soleckie Centrum Kultury i Browar Regionalny Koronowo.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Mamo, widziałam największego kota świata!
13: A to dopiero początek. Już w sobotę pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach.
12: Będą kocie gwiazdy?
13: I to jakie? Prezentacje ras, wybór najpiękniejszych kotów, konkursy, zabawy i malowanie kocich buziek.
12: A można pomóc kotkom?
13: Tak! Przynieś saszetkę albo puszkę karmy dla schroniska i dołącz do zbiórki dla mruczków. 20 czerwca od 12 do 18 pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.
14: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
15: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
16: I po reklamie.
17: The Spirit.
18: Tu są moi ludzie.
19: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
20: Trochę słońca, trochę chmur, ale niewykluczone przelotne opady deszczu. Tak w skrócie prezentuje się nam prognoza pogody na dziś dla Bydgoszczy, a także pobliskich miejscowości, takich jak Maksymilianowo czy Dobrcz. Jeśli chodzi o temperaturę, to na naszych termometrach zobaczymy maksymalnie 20-21 stopni. W nocy spadek, wtedy na skali okolice 12. A warunki biometeorologiczne są neutralne, nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Wiatr ma być do umiarkowanego.

spokojnie przy tym robi Duke Demon w RMF Max. To tak powinno być w piątek przed weekendem, bezstresowo. A to będzie weekend z kolejnym koncertem Lato na Maxa. Już jutro w Malborku, wilki na scenie. Ja wiem, no mogłoby być bliżej, ale spójrzcie na całą mapę koncertów Lato na Maxa na rmfmax.pl. Może gdzieś tam w czasie wakacji będziecie w pobliżu, bo zagramy i w Wadowicach, i w Gogolinie, w Łodzi, Ogrodzieńcu, Krasnym Stawie. No i mnóstwo wspaniałych artystów będzie się pojawiać na tych koncertach, m.in. Oskar Cyms czy Grzegorz Chyrzy. Wszystkie daty i miejscowości na naszej stronie. Zapraszam, rmfmax.pl. No a Dawid Podsiadło zaprasza na swoje koncerty. Już wystartował z trasą, czyli otworzył sezon. Jak w tym numerze.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Niezapomniane muzyczne emocje. Największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert Przystań Wolności w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 13 czerwca o 19 na Błoniach Nadwiślańskich w Grudziądzu wystąpią Margaret, Ewelina Flinta, Michał Szpak, modelki Natalia Nykiel, Natasza, Sebastian Fabiański i Wiki Gabor. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
6: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.

0: ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a Ty ciesz się tym, co najważniejsze – obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
4: I po reklamie.
5: W RMF Max Bydgoszcz, czas na przedpołudniowy flash. Tu Tomek Urbański, zaczynamy. Zapadł kolejny ważny wyrok dotyczący kredytów frankowych. W czasie procesu sąd musi samodzielnie sprawdzić, czy bank wywiązał się ze swoich obowiązków, tak głosi opinia rzecznika generalnego TSUE.
6: Opinia rzecznika generalnego dotyczy sytuacji, w której kredytobiorca chce unieważnienia kredytu i powołuje się na czynnik, który sprawia, że zastosowana może być sankcja darmowego kredytu. Sąd rejonowy w Białymstoku zapytał, czy sąd ma obowiązek zbadania także innych czynników. Zdaniem rzecznika tak. Na przykład bank naruszył przepisy w jednym zakresie, sąd ma obowiązek sprawdzić jeszcze w zakresie drugim, trzecim, czwartym i tak dalej.
5: Opinia rzecznika nie jest wiążąca, to jedynie wskazówka, dodaje Igor Skrzypek.
7: To jest RMF Max Bydgoszcz.
5: Przed chwilą drogowcy poinformowali o podpisanej umowie na modernizację wiaduktu nad ulicą Brzechwy w Ordonie. Inwestycja przewiduje m.in. wybudowanie brakującego chodnika i nowych schodów. Prace potrwają do czerwca przyszłego roku. W przedpołudniowym fleszu wracamy do gorącego tematu, jakim jest kąpielisko w Parku Centralnym. Jak wiecie z RMF Max, inwestycji sprzeciwiają się społecznicy. Pod stworzoną przez nich petycją podpisało się już 1500 osób. Problemem jest lokalizacja, czyli cenny pod względem przyrodniczym teren. Tymczasem miasto nie zamierza rezygnować z budowy i przedstawia argumenty.
8: Na terenie inwestycji 80% terenu będą stanowić powierzchnie biologicznie czynne, a zabudowa, czyli budynek socjalno-gastronomiczny, ma mieć jedynie 245 metrów, co do całej powierzchni parku to niespełna 0,4% powierzchni.
5: Wiceprezydent Łukasz Krupa zapewnia, że prace będą prowadzone pod nadzorem ornitologicznym. Co to oznacza?
8: Żadne prace nie zostaną rozpoczęte w okresie lęgowym, jeśli inwentaryzacja przyrodnicza, wymagana inwentaryzacja przyrodnicza, wykaże występowanie gatunków chronionych.
5: Kąpielisko nad Brdą pochłonie blisko 23 miliony złotych i ma być gotowe w czerwcu przyszłego roku. A teraz ważne informacje dla pasażerów z Bydgoszczy. 27 czerwca ruszą wakacyjne połączenia kolejowe, a wśród nich pociąg Latarnik. Krótko o trasie. Beata Krzymińska, rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego.
9: Czyli z Bydgoszczy Głównej przez Laskowice i Warlubie, a potem oczywiście wszystkie miasta tak zwane nadmorskie, czyli Gdynia, Gdańsk, aż leci na Hel, czyli cały Półwysep Helski. To jest przepiękne połączenie, cieszy się dużą popularnością.
5: W regionalnym rozkładzie jazdy znajdują się też dwa inne wakacyjne połączenia, Borsuk do Tlenia i Rybitwa do Kołobrzegu. Finiszujemy piłką nożną. To jest intensywny czas dla kibiców Chemika. Jak Was informowaliśmy, w minioną środę zespół zdobył okręgowy Puchar Polski, a wcześniej zagwarantował sobie awans do trzeciej ligi. Teraz bydgoszczanie zagrają ostatni mecz w tym sezonie. Jutro o 12 na stadionie na Glinkach. Spotkanie ze Spartą Brodnica. Niezależnie od wyniku, Chemik i tak zajmie pierwsze miejsce w tabeli. 21 stopni to maksymalna temperatura przewidziana na dzisiejsze popołudnie dla Bydgoszczy, a także pobliskich miast, takich jak Solec Kujawski czy Nakło nad Notecią. W drugiej połowie dnia nad naszym regionem dominować mają chmury, ale są też szanse na rozpogodzenia w postaci słońca czy błękitu na niebie, niewykluczone słabe przelotne opady deszczu, no i wtedy przydadzą się parasole. Jeśli chodzi o warunki biometeorologiczne, to są one obojętne, nie mają wpływu na nasze samopoczucie.
10: Hity na Czy to jest dobry czas na kolejną kawę? No to już wy wiecie najlepiej. Niektórzy o tej porze są już po drugiej, a na zegarze po 11:00. Bardzo dobra pora. Czekamy na koniec pierwszej zmiany. Razem z nimi Justin Bieber, Nicki Minaj. W piątek brzmią

0: Becky G w RMF Max. Sorry, papi, takie gorące dźwięki, a wakacje jeszcze się nawet nie zaczęły, ale spokojnie, to już za dwa tygodnie. Nie będzie się trzeba przejmować sprawdzianami, ocenami, chociaż dziś to życzę wszystkim szóstki, to znaczy celującej, i to wy celujecie w szyfr do wygranej. Pierwsza cyfra tego szyfru, bo przecież obiecywałem, że podpowiem, to trójka. Tak zaczyna się dzisiejszy szyfr, resztę wy musicie odgadnąć, jeśli właśnie do was zadzwonimy, a to będzie możliwe tylko wtedy, jeśli wyślecie słowo MAX na numer 7327, koszt 3,69 zł. No i jeszcze można ze strony rmfmax.pl oczywiście. 25 tysięcy złotych do wygrania dzisiaj. Kto chętny, niech wysyła MAX na 7327.
1: MAX. Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Stabilna praca? Realne możliwości rozwoju i dobra atmosfera? SPX Flow w Bydgoszczy szuka spawaczy, operatorów CNC oraz szlifierzy. Nie zwlekaj, wyślij swoje CV na spx@manpower.pl lub

0: możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.

0: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
4: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
3: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
4: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

Łukasz Golowy, Sombr, RMF Max, Bydgoszcz. A jeżeli lubicie modelki, a coś czuję, że tak, albo Anię Dąbrowską, albo Stachurskiego, no to podpowiadam, że właśnie oni między innymi wystąpią w czasie Dni Solca Kujawskiego. Jutro i w niedzielę koncerty, gruba zabawa, no tam się będzie działo. A jeszcze podpowiem, że w Bydgoszczy w Fabryce Lloyda w niedzielę wystąpi Igo. Kiedy Bledka do nas przyjedzie, tego nie wiem, ale na szczęście mamy jej nowe 2 dni w RMF Max i możemy posłuchać teraz.

0: feeling. No ja się dziwię, czemu oni dopiero teraz doszli do wniosku, że warto nagrać wspólnie Repeated. Martin Garrix, Ed Sheeran. Dobrze, mamy to. Numer, przy którym normalnie świeci słońce. A jak faktycznie będzie za oknami, to powiemy wam za chwilę w RMF Max, a później kolejne słoneczne dźwięki, bo zaśpiewa John Newman. RMF
1: Max. Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Masz pomysł, który może zmienić Twoją okolicę? Zgłoś go do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Do dyspozycji jest niemal 16 milionów złotych. To mieszkańcy decydują, na co zostaną przeznaczone środki. Nie czekaj, zgłoś już teraz. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze, obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
10: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory, jedyne malinowe luzem, cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
15: I po reklamie.
16: 21 stopni to maksymalna temperatura przewidziana na dzisiejsze popołudnie dla Bydgoszczy, a także pobliskich miast, takich jak Solec Kujawski czy Nakło nad Notecią. W drugiej połowie dnia nad naszym regionem dominować mają chmury, ale są też szanse na rozpogodzenia w postaci słońca czy błękitu na niebie, niewykluczone słabe przelotne opady deszczu, no i wtedy przydadzą się parasole. Jeśli chodzi o warunki biometeorologiczne, to są one obojętne, nie mają wpływu na nasze samopoczucie.
17: RMF Max.
18: RMF Max. Bydgoszcz.

0: ma drugiej takiej ekipy Swedish House Mafia w RMF Max. Mogliby przylecieć do nas na trasę koncertową. Możemy nawet ich podrzucić nowymi F-35, bo już mamy. Chwali się nimi polska armia. Nawet ruszyły dziś w trasę po Polsce. Był Gdańsk, Warszawa, Kraków, Łódź. Podobno są tak drogie, że jak lądują na jakimś lotnisku, to jego wartość rośnie trzykrotnie. No tylko nie chcieli tego dopisać do cen biletów lotniczych. No ale nie tylko samoloty mamy z importu. Machine Gun Kelly też jest zza oceanu, ale jego nowy numer już tu do nas doleciał. Wiz Khalifa jeszcze w nim rapuje, żeby brzmiało jeszcze lepiej. Max.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
4: Ile jest 2 plus 1? W szkole 3.
5: A w salonie Stalerem równa się oszczędność. Teraz przy zakupie 3 kompletów drzwi wewnętrznych Ercado za najtańsze skrzydło płacisz tylko 1 złotówkę. W salonie Stalerem matematyka remontu jest prostsza. Odwiedź salon Stalerem. Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stalerem. Remont się liczy.
6: Bydgoski Festiwal Wodny Sterna Bydgoszcz 20-21 czerwca. Wyspa Młyńska i Amfiteatr przy Mostowej. W programie parada jednostek pływających, wielki wyścig butelkowy, szanty i wodne atrakcje dla wszystkich. A dla smakoszy znakomita kuchnia z całego świata. Wieczorem na scenie Artur Rojek, a po koncercie dyskoteka na plaży. Zaprasza organizator Miasto Bydgoszcz. Szczegóły sternabydgoszcz.pl.
7: Jedno z największych wydarzeń w regionie nadchodzi. 12 i 13 czerwca, Dni Solca Kujawskiego. Na scenie wystąpią gwiazdy polskiej muzyki. Jacek Stachurski, Ania Dąbrowska oraz modelki. Twórcy największych hitów. Ponadto bogata strefa gastronomiczna, animacje dla dzieci, dmuchańce i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie może was zabraknąć. Wstęp wolny. Sponsorem Dni Solca Kujawskiego jest Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, Soleckie Centrum Kultury i Browar Regionalny Koronowo.
8: Akademia Kujawsko-Pomorska. Zdobądź dyplom i nowe możliwości. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych, w tym prawo także międzynarodowe i Unii Europejskiej, pielęgniarstwo, obronność i bezpieczeństwo, filologię, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl Toruńska 55. Do zobaczenia na Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy.
9: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
10: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/Eneo Pewność.
11: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
12: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: I po reklamie.
14: Czas na południowy flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Tu Tomek Urbański. Zaczynamy. Dziś znowu czekają nas burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia, które zaczynają obowiązywać właśnie teraz i tak będzie do 20. Ostrzeżenia dotyczą województwa lubelskiego oraz części województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Podczas burz może intensywnie padać, a możliwy jest również silny wiatr, a lokalnie może także spaść grad. Polska dostała kolejne wezwanie do zapłaty w sprawie niewykorzystanych i nieodebranych szczepionek przeciwko COVID-19 od firmy Pfizer. Tym razem chodzi o 170 milionów złotych podatku od przegranej sprawy z amerykańskim koncernem. Polska odmówiła zapłaty, wysłała notę dyplomatyczną w tej sprawie.
15: To jest RMF Max Bydgoszcz.
14: Uwaga pasażerowie pociągów, mamy dla was aktualne informacje. Po weekendzie na odcinku Bydgoszcz Wschód Chełmża wprowadzona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza. To, jak informuje przewoźnik Arriva, w związku z całodobowymi pracami torowymi. Utrudnienia potrwają od 15 do 28 czerwca na stacji Bydgoszcz. Bydgoszcz Wschód. Zaplanowano przesiadki do pociągów jadących dalej w kierunku stacji Bydgoszcz Główna. Na kolejnych bydgoskich ulicach pojawi się energooszczędne oświetlenie. Gdzie konkretnie? O tym we fleszu za godzinę. Szybko o pozostałych tematach. Ponad 1 100 000 zwolnień lekarskich zostało wystawionych mieszkańcom Bydgoszczy i regionu. To, jak podaje ZUS, liczba, która dotyczy ubiegłego roku. Ze statystyk wynika, że coraz częściej na L4 idziemy z powodu zaburzeń psychicznych.
0: Jako jej przyczynę wskazuje się także wypalenie zawodowe, przeważnie wynikające z nadmiernego obciążenia obowiązkami, brakiem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz złymi relacjami w miejscu pracy. W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w województwie kujawsko-pomorskim osobom ubezpieczonym w ZUS-ie wystawiono 106 400 zaświadczeń lekarskich.
14: To ponad 7% więcej w porównaniu do poprzedniego roku, zaznacza Krystyna Michałek, rzeczniczka ZUS-u w Bydgoszcz. Bydgoszcz walczy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Jak na razie w kategorii miast prezydenckich zajmujemy 13 miejsce. Cały czas można dołączyć do tej rywalizacji. A co trzeba zrobić w południowym fleszu? Podpowiedzi dla mieszkańców ma Tomasz Dobrowolski, koordynator rowerowej stolicy Polski.
13: Aby w ogóle wziąć udział w tych przejazdach, te kilometry mogły być zaliczane do rankingu rowerowej stolicy Polski, to oczywiście muszą pobrać bezpłatną aplikację Aktywne Miasta, tam założyć swój profil, wybrać drużynę Metropolii, dowolną gminę, dla której chcą kręcić kilometry i również grupę, aby jeszcze oddolnie rywalizować między koleżankami czy kolegami z pracy. Od tego momentu przy włączeniu Play w aplikacji jego kilometry są zaliczane właśnie do rywalizacji.
14: W Bydgoszczy liderem w klasyfikacji grup jest bydgoska masa krytyczna. W drugiej połowie dnia nad Bydgoszczą i regionem nie zabraknie chmur, ale są też szanse na rozpogodzenia, a to oznacza chwilę ze słońcem i błękitem na niebie. Pojawią się też przelotne opady deszczu, wtedy przydadzą się parasole, warto je mieć przy sobie, podpowiadają eksperci od spraw meteo. A na bydgoskich, soleckich i koronowskich termometrach w ciągu najbliższych godzin zobaczymy maksymalnie 21 stopni. Jutro w sobotę podobna pogoda na skali 20, oprócz słońca także chmury i opady deszczu.
15: RMF Max.
16: No to napoczęliśmy już piątkowe popołudnie. Nie wiem jak wy, ale ja już wyczuwam nadchodzący weekend. Ale powiem wam, że jeszcze dla pierwszej zmiany przed weekendem będę miał małą promocję w naszej zabawie z gotówką. Chociaż nawet nie taką małą, ale o szczegółach powiem wam za parę minut. A teraz wracamy do hitów na maksa. Przed nami świetny EP.

0: jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
4: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
3: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
4: To prędko. Za mną, sąsiedzie.
5: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie porcje lodów za 10 zł oraz dwa pączki za 7 zł. Zapraszamy.

0: Tatis to tylko 10,99 zł za sztukę przy zakupie czterech. Sezonowy superhit już w naszej ofercie. Parówki z kolimki drobiowej JBB Bałdyga 140 gramów tylko 3,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: I po reklamie.
9: Muzyka zawsze po pierwsze.
10: Tu się czuję hity.
9: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

to jeszcze jeden taki numer w ich wykonaniu poprosimy, no bo dają radę, Alok, Khalid, RMF Max, Bydgoszcz. Bydgoskie kina w ten weekend też dają radę. Mówiłem już o premierze z gatunku science fiction, ale będzie też bardziej realistyczne kino. Film Drugie Życie, którego bohaterka jest mieszkanką marokańskiego Tangeru, w tej roli Carmen Maura, znana miłośnikom filmów Almodovara, no i musi opuścić swoje mieszkanie, w którym mieszka od 40 lat. To nie jest łatwe, musi poskładać swoje życie od nowa. Jak jej pójdzie, przekonacie się w kinie. Drugie Życie od dziś na dużych ekranach. No a Bibi Rexa dała Drugie Życie Insomni grupy Faithless. No i wiadomo, że wyszło mega dobrze.

0: Telefon. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Bydgoski Festiwal Wodny Sterna Bydgoszcz 20-21 czerwca. Wyspa Młyńska i Amfiteatr Przymostowej. W programie Parada Jednostek Pływających, Wielki Wyścig Butelkowy, Szanty i wodne atrakcje dla wszystkich. A dla smakoszy znakomita kuchnia z całego świata. Wieczorem na scenie Artur Rojek, a po koncercie dyskoteka na plaży. Zaprasza organizator Miasto Bydgoszcz. Szczegóły sternabydgoszcz.pl.
7: Słyszałaś te reklamy w radiu? Deweloper Gdańska 166 wyszedł naprzeciw oczekiwaniom każdego klienta.
8: Tak, w kameralnym budynku pomyśleni o wszystkim. Jest wózkownia, rowerownia, a dodatkowo poszerzone miejsca postojowe.
7: A teraz ta mega promocja.
8: W cenie mieszkania dostajesz usługę wykończenia i miejsce postojowe.
7: Nikt nie ma takiej promocji na rynku.
8: Gdańska 166. Sprawdź dostępność już dziś.
7: Telefon 533-792-929.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
11: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
12: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
11: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
12: No, no.
13: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
14: Jedno z największych wydarzeń w regionie nadchodzi. 12 i 13 czerwca Dni Solca Kujawskiego. Na scenie wystąpią gwiazdy polskiej muzyki. Jacek Stachurski, Ania Dąbrowska oraz modelki. Twórcy największych hitów. Ponadto bogata strefa gastronomiczna, animacje dla dzieci, dmuchańce i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie może was zabraknąć. Wstęp wolny. Sponsorem Dni Solca Kujawskiego jest Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, Soleckie Centrum Kultury i Browar Regionalny Koronowo.
15: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
16: Skoda. Wszystko, czego dziś chcę.
17: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.
18: W drugiej połowie dnia nad Bydgoszczą i regionem nie zabraknie chmur, ale są też szanse na rozpogodzenia, a to oznacza chwilę ze słońcem i błękitem na niebie. Pojawią się też przelotne opady deszczu, wtedy przydadzą się parasole, warto je mieć przy sobie, podpowiadają eksperci od spraw meteo. A na bydgoskich, soleckich i koronowskich termometrach w ciągu najbliższych godzin zobaczymy maksymalnie 21 stopni. Jutro w sobotę podobna pogoda na skali 20, oprócz słońca także chmury i opady deszczu. We'll be right back.

0: Zresztą Paul to robi, że lata mijają, a ten numer niezmiennie nam się podoba. No coś czuję, że kwota 25 tysięcy złotych, która może wpłynąć na wasze konto, też wam się spodoba. Należy by po nią sięgnąć, no to zapraszam na rmfmax.pl, bo tu możecie dołączyć do zabawy za dużo, za mało. Dzisiaj finał, piątkowy finał. Trzymam kciuki, bo może komuś z was się uda odgadnąć czterocyfrowy kod. Kiedy ruszy trasa koncertowa Dawida Podsiadło, zgadywać nie musimy, no bo już wystartowała i pomyślałem sobie, że możemy z tej okazji posłuchać teraz w RMF Max jego najnowszego numeru Na Płysk. Dawid Podsiadło.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Halo Bydgoszcz! Już 12 i 13 czerwca od godziny 9 zapraszamy na 7 urodziny Castoramy przy ulicy Karola Szajnochy 1, a 20 czerwca świętujemy 25 urodziny na Szubińskiej 5. Czekają na Was pokazy i szkolenia z naszymi dostawcami. Majsterkowo pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej, spotkanie z Fundacją DKMS. Dołączcie do wspólnego świętowania. Szczegóły w sklepach i na naszym Facebooku. Zapraszamy!
4: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
5: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czernowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a Ty ciesz się tym, co najważniejsze – obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czernowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
6: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
7: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
6: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
7: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353.
8: MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Mamo, widziałam największego kota świata!
11: A to dopiero początek. Już w sobotę pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach.
10: Będą kocie gwiazdy?
11: I to jakie? Prezentacje ras, wybór najpiękniejszych kotów, konkursy, zabawy i malowanie kocich buziek.
10: A można pomóc kotkom?
11: Tak! Przynieś saszetkę albo puszkę karmy dla schroniska i dołącz do zbiórki dla mruczków. 20 czerwca od 12 do 18 pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
14: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. I po reklamie.
15: Mamy dla Was najnowsze informacje. To jest Flash o 13 na antenie RMF Max Bydgoszcz. Tomek Urbański. Zaczynamy. Dobra wiadomość w popołudniowym fleszu dla pacjentów. Za tydzień jedną e-receptę będzie można zrealizować w kilku aptekach. Takie ułatwienie zapowiada Ministerstwo Zdrowia.
16: Wyobraźmy sobie, że dostajemy receptę na leki, których zapas ma nam wystarczyć na pół roku. Dzisiaj wszystkie opakowania musimy odebrać w jednej aptece, a po zmianie będzie można zgłaszać się na przykład po 2 miesiącach do kolejnej, innej apteki, na przykład tam, gdzie będziemy w czasie wakacji. Od dzisiaj właściciele aptek mogą zgłaszać się do tego nowego, dobrowolnego programu. W przyszłym tygodniu gotowa ma być mapa miejsc, na której pacjenci sprawdzą, gdzie można skorzystać z tego rozwiązania.
15: Tyle Michał Dobrowicz.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
15: A ważne informacje dla kierowców. Jutro powróci ruch na ulicy Toruńskiej. Przejezdny będzie odcinek między Kazimierza Wielkiego a przystankiem Toruńska tor awaryjny. W sobotę zamknięty zostanie za to fragment Kieleckiej od strony Toruńskiej. Zmieni się też trasa autobusów nocnych oraz zastępczej linii za T6. Utrudnienia mają związek z modernizacją torowiska do pętli 100 mil. We fleszu o 13:00 społecznicy kontra miasto, czyli emocje wokół kąpieliska w Parku Centralnym. Już ponad 1500 osób podpisało się pod petycją w sprawie zatrzymania budowy. O obawach mówi Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew.
17: Uważamy, że prace nie powinny być prowadzone w środku sezonu lęgowego. To jest wyjątkowe miejsce pod względem przyrodniczym na mapie Bydgoszczy. Ornitolodzy mówią o 66 gatunkach ptaków, a nie mówimy jeszcze o płazach, gadach, bezkręgowcach i roślinach.
15: A teraz druga strona, czyli miasto.
18: Rozumiemy, że planowane zmiany, które w Parku Centralnym zajdą, budzą niepokój czy obawy pewnej grupy osób, którym szczególnie bliska jest ochrona przyrody, i te głosy traktujemy bardzo poważnie. Dlatego od początku przygotowań tego projektu jednym z najważniejszych założeń było ograniczenie jego negatywnego wpływu na istniejące walory przyrodnicze tego miejsca.
15: Tyle wiceprezydent Bydgoszczy Łukasz Krupa. Kąpielisko nad Brdą ma być gotowe w czerwcu przyszłego roku. Po południu sprawdzamy, gdzie pojawi się nowe energooszczędne oświetlenie. Listę miejsc przedstawi Monika Jędrzejewska, która jest właśnie przy jednej z takich lokalizacji.
19: Jestem właśnie przy ulicy Fordońskiej i to tutaj, między Kapliczną a wiaduktem kolejowym, pojawi się nowe energooszczędne oświetlenie. Podobne lampy zostaną zamontowane na Jana Pawła między Łódzką a granicą miasta, a także przy schodach prowadzących od cmentarza Bohaterów Bydgoszczy do ulicy Toruńskiej. Na liście jest też kilka ulic na Miedzyniu i Czyszkówku. To Akacjowa, Chybanowa, Sosnowa, Palisandrowa oraz Jarmużowa.
15: Tyle nasza reporterka. Współczesna wraca na Gdańską 5. Jutro o 14:00 oficjalne otwarcie nowego miejsca w bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Przed laty znajdowała się tam popularna księgarnia o tej samej nazwie – Współczesna. W RMF Max Bydgoszcz sprawdzamy aktualną prognozę pogody. Za oknami spodziewajcie się zarówno chwil ze słońcem, jak i z chmurami. Niewykluczone słabe, przelotne opady deszczu. Mocniej ma padać w nocy, a także jutro nad ranem, twierdzą lokalni synoptycy. A na termometrach okolice 20-21 z plusem. Tak będzie w Bydgoszczy, a także w Maksymilianowie czy Dobruczu. Warunki biometeorologiczne są neutralne. Ciśnienie lekko spada, wiatr do umiarkowanego.
20: Puk, puk. Kto tam? Zostałam weekend?
21: Wiem, za chwilkę będzie. W piątek minęła już 13:00. Ania Wojtkowiak, witajcie. 4 pory roku w głośnikach i mnóstwo przyjemności do 17:00.

0: 3-minutowy zabieg relaksacyjny Teddy Swims nam zafundował Mr. Know-It-All w RMF Max. A teraz czas na szybki zabieg liftingujący wasz portfel, czy raczej stan konta. No bo umówmy się, 25 tysięcy złotych włożyć do portfela, to w dzisiejszym świecie jest absolutne szaleństwo. Ale my właśnie też oszaleliśmy i chcemy wam jeszcze przed weekendem rozdać 25 tysięcy. Przedwczoraj Patryk wyciągnął ponad 14, wczoraj 500 złotych, bo nie udało się odgadnąć szyfru, no ale dzisiaj 25 do wyciągnięcia i teraz uwaga, co najlepsze. Wyciągajcie też telefon, bowiem mamy właśnie rundę bonusową i 299 razy. Pomnożymy każde wasze zgłoszenie do naszej zabawy. To jest właśnie taki szybki strzał, a potem szybki booster dla waszego stanu konta. 7327, na ten numer wysyłacie hasło MAX do wyciągnięcia po 14 25 tysięcy na wakacje. Może właśnie na jakiś szybki lifting? No, albo samochodu, albo cery. Na wszystko powinno wystarczyć. 7327, SMS o treści MAX. Działajcie! MAX! Zgłoszenia mnożymy tylko przez 10 minut. 7327, hasło MAX.
1: Reklama.
2: Wiesz, jakie jest prawo Farsala?
3: Jakie?
2: Bez próbowania nic nie wypala.
3: Serio?
2: Zmyśliłem nazwę, ale to działa.
4: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Ale patrz!
9: Ale co?
8: Ale niskie ceny!
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
11: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie!
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca.

0: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: T plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
4: I po reklamie.

Na końcu tego dnia roboczego jeszcze łatwiej łapie się ten vibe. Sąb 12 to 12 w RMF Max. No, tymczasem okazuje się, że właśnie przez 12 godzin czasami niektórzy scrollują. Są najnowsze badania, słuchajcie, scrollowanie podczas reklam. Nawet jeżeli oglądamy telewizję, to okazuje się, że w trakcie reklam ludzie jednak już niechętnie je oglądają, więc reklamodawcy mają problem, ponieważ jednak przełączamy się na telefony. Ja tak sobie pomyślałam, reklamodawcy mają problem, serio? Kiedyś to się szło zrobić sobie kanapkę albo herbatę, albo coś ugotować. Także pomyślmy o producentach herbaty i innych produktów spożywczych.

0: Letnia bryza wyczuwalna jest w tym utworze natychmiast. Lubię cię jak lato. No tylko pytanie, jakie lato? Na razie pragnę przypomnieć, my wciąż mamy wiosnę, kalendarzową przynajmniej, także sprawdźmy może jeszcze, jak ta wiosna nam się będzie układać. Już za momencik prognoza pogody, a tuż po niej Ed Sheeran. Nigdzie nie odchodźcie. Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
2: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
3: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa śląska 500 gramów 9 zł 99 groszy. Od czwartku do niedzieli boczek w plastrach w marynacie 400 gramów tylko 13 zł 59 groszy za opakowanie przy zakupie dwóch. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
8: Zdrowit. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
11: Hity na maksa.
10: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
12: W RMF Max Bydgoszcz sprawdzamy aktualną prognozę pogody. Za oknami spodziewajcie się zarówno chwili ze słońcem, jak i z chmurami. Niewykluczone słabe, przelotne opady deszczu. Mocniej ma padać w nocy, a także jutro nad ranem, twierdzą lokalni synoptycy. A na termometrach okolice 20-21 z plusem. Tak będzie w Bydgoszczy, a także w Maksymilianowie czy Dobruczu. Warunki biometeorologiczne są neutralne. Ciśnienie lekko spada, wiatr do umiarkowanego.

podkręcają tempo Rose i Bruno Mars, Apathé w RMF Max. Natomiast podkręciła też śrubę Agencja Transportu w Stanach Zjednoczonych. Chodzi o połączenie między Penn Station na Manhattanie a stadionem. Bilet powrotny miał pierwotnie kosztować $150, chociaż normalnie kosztuje $12.90. Pojawiła się fala wielkiego oburzenia, naciski polityczne, no i uwaga, po pozyskaniu sponsorów cenę obniżono do $98. Normalnie, zaznaczam, kosztuje $12.90 taki bilet. No więc ośmiokrotna przebitka, ale wiecie co, tak sobie pomyślałam, wstawanie w nocy i oglądanie meczy też kosztuje.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. $1,99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu $7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7-Up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska Morliny, duża paczka, 9,90 za kilogram. Limit dzienny, 3 kg na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
10: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
12: Szukasz nowych drzwi? Odwiedź salon Stalerem w Bydgoszczy. 30 lat doświadczenia i ogólnopolska marka, której zaufały tysiące klientów. Fachowe doradztwo, profesjonalna obsługa i sprawdzone rozwiązania dla Twojego domu. W Stalerem odkryjesz kolekcję drzwi Erkado dopasowane do każdego wnętrza. Wybierz drzwi Erkado wraz z montażem i skorzystaj z niższej 8% stawki VAT. Stalerem Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stalerem. Profesjonalnie od 30 lat.
13: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
14: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: I po reklamie.
1: I hity pod same drzwi.
16: For free.
1: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
17: Jest 14 w RMF Max Bydgoszcz. Pora na najnowszy flash. Tomek Urbański. Zaczynamy. Mamy połowę czerwca, w najwyższych partiach Tatr spadł dziś śnieg. Na Kasprowym Wierchu temperatura spadła do zera. Opady mają być jednak przelotne i nie utworzą trwałej pokrywy śnieżnej. Ośnieżą tylko szczyty gór. A jeśli w weekend wybieracie się w Tatry autem, to sprawdźmy, ile będzie Was kosztować podróż. Będzie drożej niż dzisiaj. Od jutra cena maksymalna za litr 95 to 6 zł i 4 grosze. W przypadku diesla cena również w górę o 3 grosze. Za olej napędowy zapłacimy maksymalnie 6,40.
1: To jest RMF Max Bydgoszcz.
17: Pilna informacja dla kierowców. Na Krajowej 80 w Pędzewie, to odcinek Bydgoszcz-Toruń, doszło do kolizji z udziałem dwóch aut osobowych. Nikomu nic się nie stało, są jednak utrudnienia. Na miejscu obowiązuje ruch wahadłowy. Jedźcie ostrożnie. We fleszu o 14 teraz kryminalna sprawa. Jest tymczasowy areszt dla 32-latka. Mężczyzna na ulicach Wojska Polskiego, Szpitalnej oraz Glinki zaskoczenia zrywał napotkanym kobietom złote łańcuszki. Okradł także seniora. Bydgoszczanin usłyszał łącznie 5 zarzutów, które dotyczą także oszustw. Grozi mu do 8 lat więzienia. Szybko zmieniamy temat. Teraz latarnik, który wraca na tory. Ponownie w trakcie wakacji pociągiem pojedziemy z Bydgoszczy na Hel. Kiedy pierwszy kurs?
15: Pierwszy dzień wakacji zapraszamy na Półwysep Hels. A mamy sporo zmian. Po pierwsze, wydłużyliśmy godziny pobytu na Helu. Czyli docieramy na Hel. Z Bydgoszczy Głównej on startuje o 6.40. Na Hel dojeżdża na 10.40, a wracamy o 20. Za 4 minuty 20. Czyli mamy ponad 9 godzin na Helu. To jest też Państwo chcieli. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajne, bo Hel to jest przepiękna miejscowość. No koniec, jak to niektórzy mówią, naszego państwa, taki nadmorski. Polecam bardzo serdecznie.
17: Poleca Beata Krzemińska, rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego. W regionalnym rozkładzie jazdy znajdą się też dwa inne wakacyjne połączenia. Borsuk do Tlenia i Rybitwa do Kołobrzegu. Jeszcze propozycja dla aktywnych. Trwa emocjonująca rywalizacja o puchar rowerowej stolicy Polski. Wy również możecie dołączyć do akcji i pomóc Bydgoszczy w zwycięstwie. Okazja do nabicia kilometrów będzie już jutro podczas wspólnej przejażdżki do Astrobazy w Złej Wsi Wielkiej.
18: Zapisy są dostępne na naszej stronie aktywna.bydgoszcz.pl. Symboliczna opłata 10 zł, także wszystkich Państwa serdecznie zapraszam. Za nami wyjątkowy rajd też do Lubostronia, który odbiliśmy. Nasz najdłuższy, więc ten dystans troszeczkę teraz będziemy za każdym razem skracać, więc ktoś, kto nie czuł się na siłach, takie rajdy w promieniu 30-35 km dopiero przed nami, więc dlatego też zachęcam do tego, aby się zapisać i wspólnie się bawić.
17: Mówił Tomasz Dobrowolski, koordynator rowerowej stolicy Polski. Wycieczka do Złej Wsi Wielkiej w sobotę o 10:00, zbiórka na parkingu przed bydgoskim ratuszem. Do pokonania będzie 30 km. Późne popołudnie w Bydgoszczy i regionie ma być raczej pogodne, chmury też się pojawią, ale raczej bez opadów. Deszcz momentami intensywny może wystąpić w nocy z piątku na sobotę, a także jutro nad ranem, zapowiadają synoptycy. Sprawdźmy teraz temperaturę. W ciągu najbliższych godzin na bydgoskich, soleckich i nakielskich termometrach zobaczymy do 21 stopni. Ciśnienie spada, może nas dopaść senność i zmęczenie. Przyda się mocna kawa na pobudzenie. Weekend z pogodą w kratkę, przydadzą się parasole.
19: Powoli trzeba się przygotowywać do weekendowego chillu, zatem bierzemy powietrze w płuca, Kygo, Save My Love, za chwileczkę Bledka i dwa dni. Ania Wojtkowiak, cześć!

0: tragiczna i zarazem romantyczna, The Fate of Ophelia w RMF Max. Ale to mnie dzisiaj zaskoczyło. Wyobraźcie sobie, że w Polsce przybywa w rekordowym tempie miliarderów dolarowych. W najszybszym tempie w całej Europie, a w skali całego świata jesteśmy na drugim miejscu. Jak to możliwe? Zadaję sobie to pytanie, ale za chwilę znam już odpowiedź. No jakbyś wiedziała, jak to się robi, Ania, to byś pewnie mogła wszystkim opowiedzieć. A tak, powiem, za chwilkę jest szansa wzbogacić się w RMF Max o 25 tysięcy. Nigdzie nie odchodźcie. RMF
1: Max. Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW Serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
3: Stabilna praca, realne możliwości rozwoju i dobra atmosfera? SPX Flow w Bydgoszczy szuka spawaczy, operatorów CNC oraz szlifierzy. Nie zwlekaj, wyślij swoje CV na spx@manpower.pl lub przyjdź do biura Manpower przy ulicy Zygmunta Augusta 14 w Bydgoszczy.

0: Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
3: Jedno z największych wydarzeń w regionie nadchodzi. 12 i 13 czerwca, Dni Solca Kujawskiego. Na scenie wystąpią gwiazdy polskiej muzyki. Jacek Stachurski, Ania Dąbrowska oraz modelki. Twórcy największych hitów. Ponadto bogata strefa gastronomiczna, animacje dla dzieci, dmuchańce i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie może was zabraknąć. Wstęp wolny. Sponsorem Dni Solca Kujawskiego jest Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, Soleckie Centrum Kultury i Browar Regionalny Koronowo.
4: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Wybierz studia dla siebie. Magisterskie, licencjackie, inżynierskie, podyplomowe. Kilkadziesiąt kierunków i specjalności, w tym prawo i prawo w zarządzaniu, pielęgniarstwo, administracja, filologia angielska, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje, zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
5: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30.

0: 99 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Rządzimy hitami od zawsze.
3: Tak się gra.
2: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: to jest ten dobry klubowy beat, który powoduje, że człowiek nawet nie zdaje sobie sprawy, na ile go jeszcze fizycznie stać. Another 54 Ultra i Talk to You w RMF Max. No a stać was będzie na zdecydowanie więcej, bo już teraz czas na finał zabawy o 25 tysięcy złotych.
1: Sponsorem programu Szyfry do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
0: To jest ten przyjemny moment, kiedy wybieramy numer telefonu do dzisiejszego finalisty. No i zobaczymy, ile pieniędzy dzisiaj uda się wyjąć z naszej walizki. Oczywiście można wyjąć nawet 25 tysięcy złotych. Numer telefonu już został wybrany. Teraz tylko najważniejsze, żeby oczywiście na początek odebrać. Czekamy maksymalnie 6 sygnałów, pozwolę sobie powiedzieć. To był trzeci. Zazwyczaj tak po dwóch ktoś się orientuje, że coś wibruje w kieszeni. Czwarty. Ale no mam nadzieję, że już do szóstego nie dojdzie, czyli teraz. No weźcie, tak nie róbcie. No najpierw się człowiek zgłasza do zabawy, a potem nie odbiera połączenia. A mówiłam, a zapowiadałam, że będą pieniądze do wygrania. Stówka dzisiaj tylko leci do tej osoby, która niestety, ale nie odebrała dziś telefonu. Może to i lepiej, może lepiej po weekendzie wygrać 25 tysięcy, bo tak to by jeszcze poszło na głupoty. Więc pamiętajcie, przed weekendem już można się zgłosić po to, żeby po weekendzie nadrobić ewentualne braki w portfelu. Albo po prostu, no umówmy się, za 25 tysięcy zaprojektować jeszcze wiele innych przyjemności. Wskakujcie na rmfmax.pl po szczegóły, tam możecie wejść do naszej zabawy, złapać i losy, i bonusy. Walizkę z pieniędzmi rozszyfrowujemy znowu w poniedziałek.
1: Sponsorem programu

0: Let's go!
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Na spotkaniu bratnich dusz tym razem stawią się Marlena Sojka i Jakub Norek, czyli Marley i Kuba.
3: Był kiedyś taki moment, że internet was prawie rozdzielił.
4: Myślę, że były takie momenty, jak nagrywaliśmy filmy na YouTubie.
5: Dlaczego wcześniej nie mówiliście o swoich zaręczynach?
2: Bratnie dusze. Haj Papi i Ada Krysian. Miłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Słyszałaś te reklamy w radiu? Deweloper Gdańska 166 wyszedł naprzeciw oczekiwaniom każdego klienta.
10: Tak, w kameralnym budynku pomyśleni o wszystkim. Jest wózkownia, rowerownia, a dodatkowo poszerzone miejsca postojowe.
9: A teraz ta mega promocja.
10: W cenie mieszkania dostajesz usługę wykończenia i miejsce postojowe.
9: Nikt nie ma takiej promocji na rynku.
10: Gdańska 166. Sprawdź dostępność już dziś.
9: Telefon 533 792 929.
11: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
12: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
13: Hyundai Fortis Auto Bydgoszcz. Ulica Fordońska 305.
14: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
15: Znałem to już.
14: Dzięki RMF Max.
16: To tego się słucha.
14: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
16: Też bądź pierwszy.
17: Świeże hity.
16: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
17: Tylko w RMF Max.
18: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
19: Castorama.
20: Teoria
18: i praktyka.
20: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
18: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl. To się opłaca.
23: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
24: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
25: I po reklamie.
0: późne popołudnie w Bydgoszczy i regionie ma być raczej pogodne. Chmury też się pojawią, ale raczej bez opadów. Deszcz momentami intensywny może wystąpić w nocy z piątku na sobotę, a także jutro nad ranem, zapowiadają synoptycy. Sprawdźmy teraz temperaturę. W ciągu najbliższych godzin na bydgoskich, soleckich i nakielskich termometrach zobaczymy do 21 stopni. Ciśnienie spada, może nas dopaść senność i zmęczenie. Przyda się mocna kawa na pobudzenie. Weekend z pogodą w kratkę, przydadzą się parasole.
3: Hity na maksa.
4: RMF Max Bydgoszcz.

Alok, Ziba, Portugal The Man. Robi się coraz milej, im bliżej jesteśmy weekendu. Dive into the ocean. Na chwilę was za ten ocean zabiorę, bowiem no, to jest dowód na to, że nowa technologia naprawdę może ułatwić życie i pomóc stanąć w prawdzie też. Nie zawsze nas oszukuje. Popularny twitchowy streamer I'm Not Kenneth właśnie ujawnił, że po 2 latach związku jego partnerka go zdradza. Ona też jest streamerką. Zaczęła mu się kobieta chować w łazience i w końcu się zorientował, że coś długo. Twierdziła, że rozmawia z kuzynem. A w łazience miał kuwetę super nowoczesną, która ma kamerkę. I on się zalogował do tej kamerki i tam ją nakrył na tej zdradzie. Moi drodzy, jak się ogarnia kuwetę w XXI wieku? Właśnie tak. My tu tymczasem zajmiemy się teraz ogarnianiem przygotowań do weekendu. Już za momencik, wbrew temu, co teraz zaśpiewa Dawid Podsiadło. 15.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
3: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
6: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
5: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
6: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
7: Halo Bydgoszcz! Już 12 i 13 czerwca od godziny 9 zapraszamy na 7 urodziny Castoramy przy ulicy Karola Szajnochy 1, a 20 czerwca świętujemy 25 urodziny na Szubińskiej 5. Czekają na Was pokazy i szkolenia z naszymi dostawcami. Majsterkowo pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej, spotkanie z Fundacją DKMS. Dołączcie do wspólnego świętowania. Szczegóły w sklepach i na naszym Facebooku. Zapraszamy!
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje?
8: To w euro!
9: Emocje rosną!
8: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
12: I po reklamie.
13: Wyj głośniej.
14: Mi fan.
13: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
15: Na zegarach wybiła 15, w RMF Max Bydgoszcz pora na najnowszy flash. Tu Tomek Urbański. Zaczynamy. Polskie siły zbrojne przechodzą rewolucję i nie dotyczy to tylko sił powietrznych, mówił w Łasku podczas ceremonii przyjęcia samolotów F-35 wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. To jest strategiczne posunięcie budowy największej armii w Europie do 2030 roku, dodał.
16: Te plany modernizacji, transformacji, żeby zbudować zarówno 300-tysięczną armię, jak i 200 tysięcy rezerwy wysokiej gotowości, czyli armia 500. 600 tysięcy.
15: Służą temu wielkie kontrakty w ramach programu SAFE, mówił szef MON.
13: To jest RMF Max Bydgoszcz.
15: Po południu aktualne informacje dla kierowców. Na osiedlu leśnym zniknie rondo tymczasowe. Znajduje się ono teraz na skrzyżowaniu Kamiennej i Sułkowskiego, gdzie kończy się budowa ścieżek rowerowych. Jak przekazują drogowcy, nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona po weekendzie. A od dziś obowiązują zmiany na Petersona, to park przemysłowy. Tam też powstanie ścieżka pieszo-rowerowa. Uwaga kierowcy, od skrzyżowania ze Smolińskiego w kierunku Eski pojawiło się ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Prace zakończą się we wrześniu. Z roku na rok wzrasta liczba zwolnień lekarskich wystawionych z powodu zaburzeń psychicznych. Najnowsze dane przekazuje Krystyna Michałek, rzeczniczka Kujawsko-Pomorskiego oddziału ZUS w Bydgoszcz.
9: Do najczęstszych przyczyn takich zwolnień należą m.in. depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia

0: Max Bydgoszcz. U nas już za chwilę aktualna prognoza pogody. O 15.30 mistrzowski flesz sportowy. Ten serwis przedstawi Krzysiek Chwaliński. Mamy dla Was najnowsze doniesienia od synoptyków. Późne popołudnie w Bydgoszczy i regionie upłynie nam pod znakiem pogodowej mieszanki, czyli trochę słońca, trochę chmur. Gdzieniegdzie mogą wystąpić słabe opady. Parasole przydadzą nam się też w nocy i jutro nad ranem, kiedy to deszcz momentami może być intensywny. Temperatura wyniesie dziś maksymalnie 21 stopni po zmroku na skali okolice 9 z plusem. A warunki biometeorologiczne są neutralne, a to oznacza, że nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Ciśnienie lekko spada.
1: Sponsorem i Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Ostatnia prosta i dwudzionek, już po 15.
3: RMS Max, hity na maksa.
2: Kto już ma intensywnie zaplanowany czas po pracy, to teraz ostatnia kawka z firmowego ekspresu, a my do tego gramy. Andy Dust na start.
1: Poczuj dobry beat.
2: A do tego za momencik Gips. Ania Wojtkowiak, zapraszam do piątej.

0: Olivia Rodrigo tak dmucha w nasze piątkowe skrzydła. Podobno cała jej płyta w ogóle kipi takimi przyjemnościami. Tego jeszcze nie sprawdziłam, ale za to sprawdziłam, co mówią styliści o mundialowych koszulkach. I tutaj także są już liderzy, którzy wychodzą na prowadzenie. Zaraz szczegóły.
1: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Reklama.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

Tis to tylko 10,99 zł za sztukę przy zakupie 4. Sezonowy superhit już w naszej ofercie. Parówki z kolimki drobiowej JBB Bałdyga 140 gramów tylko 3,99 zł za opakowanie przy zakupie 2. Twój market. Zawsze po drodze.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką.
2: Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest

0: włoskim romantyzmem. Damiano David w RMF Max. Ale włoskiej koszulki, choć Włosi słyną z dobrego designu, nie ma wśród tych najbardziej docenianych przez stylistów. Mowa oczywiście o koszulkach mundialowych. Na pierwszym miejscu na razie najbardziej doceniana jest wyjazdowa koszulka Japonii. A że jest totalny szał na koszulki piłkarskie, no to myślę, że to jest świetny prezent dla niej i dla niego. Co tam więcej o mundialu? Za chwileczkę sprawdzamy w naszym specjalnym serwisie. Zostańcie.
1: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na mistrzowski flesz sportowy. A zaczynam od Chin. Polscy siatkarze grają tam swój trzeci mecz Ligi Narodów. Biało-czerwoni wygrali z Kubą, a przegrali ze Słowenią. Dziś w spotkaniu z Japonią Polacy przegrali pierwszego seta, drugiego wygrali. Trwa zacięty set numer 3. On powoli się kończy. Japonia prowadzi 2 punktami. A teraz piłkarski mundial 2026. Za nami pierwsze 2 spotkania w grupie A, w których Meksyk 2-0 pokonał reprezentację RPA, a Korea Południowa 2-1 Czechów. Dzisiaj pierwsze starcie w grupie B o 21:00. Kanada zagra z Bośnią i Hercegowiną. Jutro o 3:00 nad ranem czasu polskiego USA zagra z Paragwajem, a o 21:00 Katar zmierzy się ze Szwajcarią.

0: Ach, ten gorący południowy temperament. Becky G i Topic w RMF Max. Sorry, Papi. No właśnie, na papisie trzeba uważać, jak się z nimi wychodzi na spacer. Kleszcze już szaleją w lasach, ale okazuje się, że nie szaleją wcale równo za wszystkimi. Kleszcze potrafią robić swój casting na najsmaczniejszego człowieka. Kto powinien na nie najbardziej uważać? O tym zaraz, a wcześniej jeszcze prognoza pogody.
1: Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors. Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
5: I po reklamie.

Mamy dla Was najnowsze doniesienia od synoptyków. Późne popołudnie w Bydgoszczy i regionie upłynie nam pod znakiem pogodowej mieszanki, czyli trochę słońca, trochę chmur. Gdzieniegdzie mogą wystąpić słabe opady. Parasole przydadzą nam się też w nocy i jutro nad ranem, kiedy to deszcz momentami może być intensywny. Temperatura wyniesie dziś maksymalnie 21 stopni po zmroku na skali okolice 9 z plusem. A warunki biometeorologiczne są neutralne, a to oznacza, że nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Ciśnienie lekko spada.

Gdzie jest to miejsce, o którym śpiewał Vito Bambino i Fukaj? Jadę tam na weekend. Zabiorę cię tam za nami w RMF Max, a teraz szczegóły. Który człowiek najbardziej smakuje kleszczowi? Czescy naukowcy zabrali się za analizę, wyniki są jednoznaczne. Człowieka z grupą krwi A wybierze 36% kleszczy, człowieka z grupą krwi 0 wybierze 32% kleszczy, 17% kleszczy wybierze człowieka z grupą AB, no i najmniej, bo tylko 15% wybierze tego, który jest B. No, grupę B ma. Chociaż takim B dla kleszcza to akurat ja też bym chciała być. A myślicie, że Bibi Rexa jest Bibi Rexą, bo też ma grupę krwi B? David Guetta razem z nią teraz i nowość w RMF Max.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Niezapomniane muzyczne emocje. Największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert Przystań Wolności w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 13 czerwca o 19 na Błoniach Nadwiślańskich w Grudziądzu wystąpią Margaret, Ewelina Flinta, Michał Szpak, modelki Natalia Nykiel, Natasza, Sebastian Fabiański i Wiki Gabor. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
4: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej. Hyundai Fortis Auto Bydgoszcz. Ulica Fordońska 305.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Disney Plus.
8: To jest mój czas.
7: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
9: Mam propozycję.
10: To nie jest jakaś wkrętka?
7: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
12: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
11: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
12: To prędko. Za mną, sąsiedzie.
13: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie porcje lodów za 10 zł oraz dwa pączki za 7 zł. Zapraszamy.
14: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
15: Halo Bydgoszcz! Już 12 i 13 czerwca od godziny 9 zapraszamy na 7 urodziny Castoramy przy ulicy Karola Szajnochy 1, a 20 czerwca świętujemy 25 urodziny na Szubińskiej 5. Czekają na Was pokazy i szkolenia z naszymi dostawcami. Majsterkowo pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej, spotkanie z Fundacją DKMS. Dołączcie do wspólnego świętowania. Szczegóły w sklepach i na naszym Facebooku. Zapraszamy!
16: Mamo, widziałam największego kota świata!
17: A to dopiero początek. Już w sobotę pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach.
16: Będą kocie gwiazdy?
17: I to jakie? Prezentacje ras, wybór najpiękniejszych kotów, konkursy, zabawy i malowanie kocich buziek.
16: A można pomóc kotkom?
17: Tak! Przynieś saszetkę albo puszkę karmy dla schroniska i dołącz do zbiórki dla mruczków. 20 czerwca od 12 do 18 pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.
18: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: I po reklamie.

0: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash o 16 na antenie RMF Max Bydgoszcz. Rząd wstrzymuje pracę nad przepisami, które miały wprowadzić wykaz zawodów deficytowych. Jednym z powodów jest wysoka stopa bezrobocia. To z kolei zamyka drogę, by przyspieszyć procedury związane z wydawaniem wiz dla cudzoziemców, którzy w takich zawodach chcieliby pracować w Polsce. O to starali się przede wszystkim właściciele firm transportowych, którzy skarżą się, że trudno znaleźć chętnych do prac.
1: Nam potrzeba kilkadziesiąt tysięcy kierowców. To nie o to chodzi, że my chcemy zmienić, obniżyć kryteria. My mówimy, żeby w ramach tych kryteriów, jakie są, po prostu zarządzać tą kolejką.
0: Tłumaczył prezes Związku Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński.
2: To jest RMF Max Bydgoszcz.
0: Borsuk, Latarnik i Rybitwam to nazwy pociągów, które ponownie znajdą się w wakacyjnym rozkładzie jazdy. We Flash o 16 teraz kilka słów o połączeniu z Bydgoszczy do Kołobrzegu.
3: Trzecie połączenie to połączenie do Kołobrzegu, czyli tak jak niektórzy mówią, do stolicy zachodniego wybrzeża naszego. No i tam jeździ Rybitwa. Tutaj naszym przewoźnikiem jest Polregio. Zapraszamy serdecznie. No ten, kto był w Kołobrzegu, wie, że Kołobrzeg to jest no, takie wybitne uzdrowisko z wyjątkowym poziomem, więc zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Cieszymy się, że mogliśmy uruchomić te połączenia. Wiemy, że mieszkańcy je bardzo lubią, więc zapraszamy serdecznie.
0: Do korzystania z oferty zachęca Beata Krzemińska, rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego. Wakacyjne pociągi rozpoczną kursowanie 27 czerwca. Szybko przenosimy się do Fordonu. Drogowcy podpisali umowę z wykonawcą na modernizację wiaduktu nad ulicą Brzechwę. Inwestycja przewiduje m.in. wybudowanie brakującego chodnika i nowych schodów. Prace potrwają do czerwca przyszłego roku. Pozostałe informacje. Prestiżowa nagroda dla kampusu Akademii Muzycznej. Tym razem inwestycję doceniło Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP. Wyróżnienie przyznano w kategorii Najlepszy obiekt architektoniczny 2025 roku. Aktualnie przy kampusie powstają drogi dojazdowe. Ta część inwestycji ma się zakończyć w trakcie wakacji. Lubicie sportową rywalizację? To zachęcamy Was do kręcenia kilometrów dla Bydgoszczy, która walczy o tytuł rowerowej stolicy Polski.
4: Przekonujemy do tego, że rower jest tani, szybki, ekologiczny. Nawet jeżeli na początku trudno nam się przestawić do tego, aby zrezygnować z komunikacji miejskiej czy z samochodu, to ten rower, patrząc na wyniki ankiet, jakie zawsze robimy w aplikacji na koniec rowerowej stolicy Polski, powoduje to, że znaczna część użytkowników aplikacji deklaruje to, że rowerowa stolica Polski rozkręciła i w kolejnych miesiącach nadal korzystają właśnie z roweru jako tego podstawowego środka transportu.
0: Tyle Tomasz Dobrowolski, koordynator rowerowej stolicy Polski. Okazja do nabicia kilometrów dla Bydgoszczy będzie już jutro podczas wspólnej przejażdżki do Astrobazy w Złej Wsi Wielkiej. Akcja rusza o 10 na parkingu przed ratuszem. Z kolei 21 czerwca odbędzie się rowerowy rajd Politechniki Bydgoskiej do jaskini Bajka w Gądeczu. Teraz prognoza pogody. Uwaga, jak zapowiadają synoptycy, w nocy pojawią się opady deszczu, które momentami mogą być dość intensywne. Na termometrach po zmroku minimum 8, 9 z plusem. Warunki biometeorologiczne nadal są neutralne, bez wpływu na nasze samopoczucie. Przed nami weekend, jaki będzie? W sobotę i w niedzielę pogoda w kratkę, trochę słońca, trochę chmur, a także opady deszczu. Lokalnie mogą występować nawet burze. W niedzielę nadejdzie ochłodzenie, wtedy na skali co najwyżej 16.
5: Od tego momentu lecimy tak jak kopnięta piłka na mundialu.
6: Hity nam
5: zdecydowanie szybciej, bo tam w końcu rzadsze powietrze, to i szybciej leci. Po 16 też szybciej czas już leci. Ania Wojtkowiak do 17 z Wami. Witamy razem weekend.
6: RMF Max.
5: Teraz Alok i Kali, to za chwilkę Justin Bieber i Nicki Minaj. Słuchacie RMF Max.

Gdyby chcieć naładować telefon dźwiękami muzyki, no to ten utwór byłby wgrywany do powerbanków. Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Tymczasem, no dzisiaj to warto wiedzieć, bowiem nasze siły zbrojne wzbogaciły się w łasku o samoloty F-35. Dokładnie 3 sztuki pojawiły się. No i żeby uczcić to wyjątkowe wydarzenie, jeden z pilotów, ale awionetki, postanowił zrobić kurs, który na flight radarze jawi się jako taki ładny napis F-35. Nikt tego nie planował w ceremonii, no i oczywiście pilot skradł show w ten sposób. W każdej branży

0: Moc Martina Garrixa i romantyzm Eda Sheerana. No i mamy takie muzyczne fusion. Repeat It za nami w RMF Max. A cały świat, a propos repeat, czyli powtarzania, chce teraz powtarzać za Dua Lipą. Co takiego? Co to jest efekt Dua Lipy, który rozkręcił się w tym tygodniu? O tym pewnie pogadacie ze znajomymi w weekend. Zostańcie, zaraz szczegóły. Max.
1: Reklama. Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.

0: Obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest stokrotka.
2: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30M Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontą i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontą.

0: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, ola la, 3,99 kupując dwa.
3: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: I po reklamie. RMF Max.
6: RMF Max. Bydgoszcz.

wymasowani basem od Tame Impala i Jenny w RMF Max. No to teraz zdradzam, co to znaczy efekt Dua Lipy. Za sprawą Dua Lipy i aktora Calama Turnera, którzy pobrali się na Sycylii. Zainteresowanie Sycylią wzrosło niemalże o 100% w ciągu tygodnia. 2,5 miliona zapytań jest już o tę wyspę i w ogóle o zainteresowanie. Więc jeżeli na krótki city break, żeby gdzieś odpocząć, to raczej nie tam. Ale jeżeli chodzi o pieniądze, za które można by było polecieć, to ja wam polecę zwrócić się do RMF Max. Wskakujecie na rmfmax.pl i sprawdzacie szczegóły zabawy szyfr do wygranej, do wyciągnięcia 25 tysięcy. A tymczasem Kuban i Zalia zabierają was do Kioto.

0: time. Wiz Khalifa i MGK, Girl Next Door w RMF Max. No to Next Door już jest jedna girl i to jest Justyna Borycka, która zaprasza powolutku na kanał nadawczy, bo startuje od godziny 17. A ja się serdecznie żegnam z wami i słyszymy się oczywiście w poniedziałek znowu po 13. Ania Wojtkowiak, dzięki za wspólny czas w ten piątek. RMF Max.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich

0: które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa śląska 500 gramów 9 zł 99 groszy. Od czwartku do niedzieli boczek w plastrach w marynacie 400 gramów tylko 13 zł 59 groszy za opakowanie przy zakupie dwóch. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
1: Słyszałaś te reklamy w radiu? Deweloper Gdańska 166 wyszedł naprzeciw oczekiwaniom każdego klienta.
2: Tak, w kameralnym budynku pomyśleni o wszystkim. Jest wózkownia, rowerownia, a dodatkowo poszerzone miejsca postojowe.
1: A teraz ta mega promocja.
2: W cenie mieszkania dostajesz usługę wykończenia i miejsce postojowe.
1: Nikt nie ma takiej promocji na rynku.
2: Gdańska 166. Sprawdź dostępność już dziś.
1: Telefon 533 792 929.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: Stabilna praca, realne możliwości rozwoju i dobra atmosfera? SPX Flow w Bydgoszczy szuka spawaczy, operatorów CNC oraz szlifierzy. Nie zwlekaj, wyślij swoje CV na spx@manpower.pl lub przyjdź do biura Manpower przy ulicy Zygmunta Augusta 14 w Bydgoszczy.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą,
6: przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
7: Harmonizer.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: I po reklamie.
15: Uwaga, jak zapowiadają synoptycy, w nocy pojawią się opady deszczu, które momentami mogą być dość intensywne. Na termometrach po zmroku minimum 8-9 z plusem. Warunki biometeorologiczne nadal są neutralne, bez wpływu na nasze samopoczucie. Przed nami weekend, jaki będzie? W sobotę i w niedzielę pogoda w kratkę, trochę słońca, trochę chmur, a także opady deszczu. Lokalnie mogą występować nawet burze. W niedzielę nadejdzie ochłodzenie, wtedy na skali co najwyżej 16.
16: Hity na maksa.
17: RMF Max Bydgoszcz.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Na spotkaniu bratnich dusz tym razem stawią się Marlena Sojka i Jakub Norek, czyli Marley i Kuba.
2: Był kiedyś taki moment, że internet was prawie rozdzielił.
3: Myślę, że były takie momenty, jak nagrywaliśmy filmy na YouTubie.
4: Dlaczego wcześniej nie mówiliście o swoich zaręczynach?
1: Bratnie dusze. Haj Papi i Ada Krysian. Miłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Niezapomniane muzyczne emocje. Największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert Przystań Wolności w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 13 czerwca o 19 na Błoniach Nadwiślańskich w Grudziądzu wystąpią Margaret, Ewelina Flinta, Michał Szpak, modelki Natalia Nykiel, Natasza, Sebastian Fabiański i Wiki Gabor. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
9: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Kto zwalcza ból?
12: Voltaren!
11: Kto?
12: Voltaren!
13: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
15: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
17: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
18: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
17: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
18: No, no...
19: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
20: RTV Euro AGD.
21: Jak okazje, to w euro.
22: Mistrzowskie okazje w grze.
20: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
23: I po reklamie.
1: Najlepiej zmiksowana playlista.
24: Say no more.
1: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
25: Jest 17 w RMF Max Bydgoszcz. Pora na najnowszy flash. Tomek Urbański. Zaczynamy. Kiedy w końcu doczekamy się prawdziwego, słonecznego i ciepłego lata? Chyba niezbyt szybko, bo IMGW ostrzega przed burzami i intensywnymi opadami deszczu w najbliższych dniach. W całym kraju ma być sporo chmur, przelotne deszcze oraz lokalne burze miejscami z gradem i silnym wiatrem. Najgorzej ma być na wschodzie i północy Polski, gdzie opady mogą być najsilniejsze. W Tatrach możliwy jest deszcz ze śniegiem. Synoptycy podkreślają, że pogoda będzie zmienna. Po burzowym piątku i sobocie w niedzielę utrzyma się chłodna, wietrzna aura z opadami w całym kraju.
1: To jest RMF Max Bydgoszcz.
25: Burza wokół kąpieliska w Parku Centralnym. Na bieżąco zbieramy dla Was o tym informacje. Społecznicy, w tym Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew, są przeciwni budowie ze względu na niezwykle cenny pod względem przyrodniczym teren.
2: Ptaki teraz są w środku okresu lęgowego. Dla niektórych jest to miejsce właśnie, w którym zakładają gniazda. Dla innych jest to miejsce żerowania, dla jeszcze innych miejsce odpoczynku.
25: Miasto nie zamierza jednak rezygnować z planów i zapewnia, że przyroda na inwestycji nie ucierpi.
3: Celem miasta zawsze przy realizacji ambitnych projektów jest jednoczesne poszanowanie dla środowiska. I tak jest także w przypadku budowy kąpieliska w Parku Centralnym.
25: Zapewnia wiceprezydent Łukasz Krupa. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej i ponownej analizy rozwiązań zawartych w projekcie pod kątem ograniczenia wycinki, przesadzenia krzewów i drzew oraz montażu skrzynek lęgowych. We Fleszu o 17 przypominamy Wam, że po weekendzie na trasę Bydgoszcz-Wschód-Chełmża nie wyjadą pociągi. To, jak informuje przewoźnik Arriva, w związku z całodobowymi pracami torowymi. Od 15 do 28 czerwca, czyli przez 2 tygodnie, ma obowiązywać autobusowa komunikacja zastępcza. Uwaga, wprowadzony zostanie całkowity zakaz przewozu rowerów. Na stacji Bydgoszcz-Wschód zaplanowano przesiadki do pociągów jadących dalej w kierunku stacji Bydgoszcz-Główna. Bydgoszcz wchodzi w kolejny etap oświetleniowej rewolucji. Miasto przedstawiło listę kolejnych miejsc, gdzie w najbliższym czasie staną LED-owe lampy. To m.in. Fordońska i odcinek Kapliczna, wiadukt kolejowy. Na miejscu jest Monika Jędrzejewska. Moniko, jaki jest plan na ten rok?
4: Łącznie drogowcy wymienią w tym roku około 100 słupów. Dodam, że takie nowoczesne lampy pozwolą zmniejszyć zużycie energii o 60%, a do 2030 roku nasze miasto ma mieć własne energooszczędne oświetlenie z możliwością nadzoru, kontroli i regulacji natężenia.
25: Tyle nasza reporterka. Jeszcze krótka zapowiedź sportowa. W sobotnie południe piłkarze Chemika rozegrają ostatni mecz w sezonie. W ten sposób pożegnają się z czwartą ligą. Przypomnijmy, zespół wywalczył awans. Dlatego kibice, warto im podziękować za ten sukces. Jutro na Glinkach Chemik zagra ze Spartą Brodnica. A teraz aktualna prognoza pogody dla Bydgoszczy i regionu. Warto zostać razem z nami.
1: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
25: 8-9 stopni to minimalna temperatura przewidziana na noc z piątku na sobotę, a tak będzie w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach, takich jak Emilianowo czy Dobrycz. Poza tym ma być pochmurno i deszczowo, opady momentami mogą być intensywne, zaznaczają synoptycy z IMGW. Wiatr do umiarkowanego, ciśnienie lekko spada. Jutro w sobotę pogodowa mieszanka, słońce, chmury i opady deszczu na skali 20, a w niedzielę nadejdzie ochłodzenie, tego dnia co najwyżej 16 z plusem.
1: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
11: Dzień dobry, 4 minuty po 17. Od razu bym się chciała podzielić pewnym pięknym zdaniem, które dzisiaj przeczytałam.
12: Dziel się.
11: Zabawa odbywa się, gdy osobnik jest zrelaksowany, dając poczucie przynależności i przekonanie, że wszystko jest w porządku.
12: Czy wszystko jest w porządku, drodzy państwo?
11: Jak nie, to będzie, z kanałem nadawczym.
12: A właśnie, to żeś mądrze powiedziała.
11: Tak.
12: To żeś mądrze powiedziała. Program przyrodniczo-rozrywkowy, kanał nadawczy w RMF Max, w dodatku w swoim piątkowym wydaniu. Zapraszamy serdecznie. To Męskie Granie Orkiestra, a my to Michał Siwek i Justyna Borycka. Jesteśmy z wami.

0: pan światowy, czyli Mr. Worldwide i pan międzynarodowy.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Jeszcze tylko pana Marudy brakuje.
0: Tak jest. Złodzieja uśmiechów dzieci. Pitbull za nami w RMF Max, ale to jest moment, żeby teraz was zapytać, co tam teraz porabiacie na początku weekendu.
2: Jaka czynność jest wykonywana, która tym samym rozpoczyna weekend, bo być może nawet nie jesteście świadomi tego, że czynność, którą aktualnie wykonujecie, rozpoczyna weekend, ale tak właśnie jest. Napiszcie nam, co to jest na Messenger RMF Max.
0: A my z tego zrobimy piosenkę. I to jest ważne, żeby zauważyć, co się teraz w waszym życiu dzieje, bo jak będziecie za 20 lat wspominać, jak się zaczynał ten weekend, to właśnie od tej rzeczy.
2: A przecież będziecie.
0: A to oczywiście.
2: Oczywiście, co innego mielibyście robić za 20 lat.
0: My wam przypomnimy.
2: Piosenka o tym, jak zaczynacie weekend w RMF Max, lada moment się pojawi, tylko musicie nam to najpierw napisać messengerem RMF Max.

Beautiful w RMF Max. Zapytaliśmy was przed chwilą, co robicie na początek weekendu i przyznam, że spodziewaliśmy się takich odpowiedzi typu, że no nie... Zapytaliśmy was przed chwilą, co robicie na początek weekendu i przyznam, że spodziewaliśmy się takich odpowiedzi typu, że...

0: wygrał i wiesz co robi? Spełnia swoje wielkie marzenie i wraca do Polski. Co się, świat stoi na głowie.
1: Polak wygrał w loterię w Anglii i wraca do Polski.
0: Tak.
1: Boże, gdyby istniał wehikuł czasu i usłyszał to Polak z 2005 roku, matko, kręciłby głową z niedowierzaniem.
2: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Na jego imprezach głównie się ogląda, ale można, nawet trzeba też potańczyć. W szczególności do tego bitu nasza nowość w RMF Max, Anima i Bad Angel.
5: Hot Bands Extra.
3: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Niezapomniane muzyczne emocje. Największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert Przystań Wolności w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 13 czerwca o 19 na Błoniach Nadwiślańskich w Grudziądzu wystąpią Margaret, Ewelina Flinta, Michał Szpak, modelki Natalia Nykiel, Natasza, Sebastian Fabiański i Wiki Gabor. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
15: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Mix Profeska.
20: Nikt nie gra lepiej.
19: Slay.
3: Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
21: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
22: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
23: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
24: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
23: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
24: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353.
25: MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
26: I po reklamie.
3: Jest RMF Max.
27: Sieć na Maxa.
3: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Gips dobrze wie, jak zrobić klimat, jak się jedzie samochodem, jak się jedzie autem z pracy, to win w RMF Max, ale nie tylko muzą człowiek żyje.
1: Nie tylko, bo są tu ludzie, którzy o 3 w nocy oglądali mecz Korea-Czechy. Zgadza się, Krzysiu?
2: Tak jest, dokładnie. Podobało się.
1: Mistrzowski flesz sportowy przed nami, Krzysiek Chwaliński.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Ale zanim mundial, to jednak najpierw Chiny. Polscy siatkarze niestety przegrali tam z Japonią 2-3 swój trzeci mecz Ligi Narodów. Japończycy byli za mocni, między innymi w obronie.
4: To jest ich ogromna siła, podbijanie ataków, wybloki, wszystko to, co daje później możliwość na kontratak i w efekcie na dodatkowy punkt. Natomiast na przykład skutecznie grali nasi środkowi i też trudno powiedzieć, że to było jakieś bardzo nieudane spotkanie, jeśli chodzi o biało-czerwonych, ale no, na tą bardzo dobrą obronę Japonii nie mieliśmy recepty.
2: A mecz przeanalizował Patryk Cerwański. W sobotę biało-czerwoni będą mieli dzień przerwy, w niedzielę na zakończenie pierwszego turnieju zmierzą się z Ukrainą. Wcześniej Polacy, przypomnijmy, pokonali Kubę 3-0, a przegrali ze Słowenią 2-3. A na piłkarskim mundialu dziś pierwsze starcie w grupie B. O 21:00 Kanada zagra z Bośnią i Hercegowiną. Wcześniej około 19:30 ma się rozpocząć ceremonia otwarcia w Kanadzie. Wystąpią m.in. Alanis Morissette czy Michael Bublé.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: Wait So Long to Swedish House Mafia w RMF Max.
1: Za 22 minuty będzie godzina 18 i zanim wkroczymy pewnym krokiem w sobotę, pewne rzeczy trzeba odhaczyć, czyli piosenkę. Piosenka o słuchaczach RMF Max, ona codziennie się pojawia na naszej antenie, nie inaczej będzie w dniu pięknym dzisiejszym.
0: W dniu dzisiejszym także piosenka o tym, jak w dzień dzisiejszy zaczynacie weekend. Bo on się już zaczął.
1: Tak, dzisiejszy weekend jak zaczynacie.
0: Dokładnie.
1: I ten jutrzejszy, i ten pojutrzejszy zresztą też. Jest długi weekend.
0: A za chwilę też pogoda. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
5: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW Serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
6: Halo Bydgoszcz! Już 12 i 13 czerwca od godziny 9 zapraszamy na 7 urodziny Castoramy przy ulicy Karola Szajnochy 1, a 20 czerwca świętujemy 25 urodziny na Szubińskiej 5. Czekają na Was pokazy i szkolenia z naszymi dostawcami. Majsterkowo pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej, spotkanie z Fundacją DKMS. Dołączcie do wspólnego świętowania. Szczegóły w sklepach i na naszym Facebooku. Zapraszamy!
7: Masz pomysł, który może zmienić Twoją okolicę? Zgłoś go do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Do dyspozycji jest niemal 16 milionów złotych. To mieszkańcy decydują, na co zostaną przeznaczone środki. Nie czekaj, zgłoś już teraz. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
8: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
9: Znałem to już.
8: Dzięki RMF Max.
10: To tego się słucha.
8: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
10: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
11: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
12: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: Akademia Kujawsko-Pomorska. Zdobądź dyplom i nowe możliwości. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych, w tym prawo także międzynarodowe i Unii Europejskiej, pielęgniarstwo, obronność i bezpieczeństwo, filologię, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Do zobaczenia na Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy.
14: I po reklamie.

0: 106 i 1 FM.
1: Osiem, 9 stopni to minimalna temperatura przewidziana na noc z piątku na sobotę. A tak będzie w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach, takich jak Emilianowo czy Dobrycz. A poza tym ma być pochmurno i deszczowo. Opady momentami mogą być intensywne, zaznaczają synoptycy z IMGW. Wiatr do umiarkowanego, ciśnienie lekko spada. Jutro w sobotę pogodowa mieszanka, słońce, chmury i opady deszczu na skali 20. A w niedzielę nadejdzie ochłodzenie, tego dnia co najwyżej 16 z plusem.

0: Czynności wykonywane w piątkowy wieczór to nie są takie zwyczajne czynności.
1: To są czynności, które zaczynają wasz weekend. I my o tym napisaliśmy piosenkę w RMF Max.
0: Bo napisaliście nam, co akurat robicie, więc posłuchajcie o tym piosenki.

0: Są różne rzeczy w RMF Max. Są emocje, są fajne piosenki i jest somber.
1: Somber, tak.
0: To się musiałaś mi cały żart. Nie dałaś mi dojechać do końca. Naprawdę, nie robi się.
1: Przeczytałam cię jak otwartą księgę.
0: Nie w porządku to było, co zrobiłaś moim zdaniem. Flash informacyjny, prognoza pogody za moment. Będzie też mistrzowski flash sportowy, w którym wszystkie informacje o mundialu. To o 18.30. Bądźcie z nami, będziecie na bieżąco.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić
3: na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
5: Bydgoski Festiwal Wodny Sterna Bydgoszcz 20-21 czerwca. Wyspa Młyńska i Amfiteatr Przymostowej. W programie parada jednostek pływających, wielki wyścig butelkowy, szanty i wodne atrakcje dla wszystkich. A dla smakoszy znakomita kuchnia z całego świata. Wieczorem na scenie Artur Rojek, a po koncercie dyskoteka na plaży. Zaprasza organizator Miasto Bydgoszcz. Szczegóły sternabydgoszcz.pl.
6: Mamo, widziałam największego kota świata!
7: A to dopiero początek. Już w sobotę pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach.
6: Będą kocie gwiazdy?
7: I to jakie? Prezentacje ras, wybór najpiękniejszych kotów, konkursy, zabawy i malowanie kocich buziek.
6: A można pomóc kotkom?
7: Tak! Przynieś saszetkę albo puszkę karmy dla schroniska i dołącz do zbiórki dla mruczków. 20 czerwca od 12 do 18 pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
8: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Uczelnia przyjazna studentom. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych. Prawo, pedagogika, w tym nauczycielska, pielęgniarstwo, psychokryminalistyka, finanse i rachunkowość, informatyka, język angielski. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zyskaj nawet do 1300 zł. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
9: Ile jest 2 plus 1? W szkole 3. A w salonie Stalerem równa się oszczędność. Teraz przy zakupie 3 kompletów drzwi wewnętrznych Ercado za najtańsze skrzydło płacisz tylko 1 złotówkę. W salonie Stalerem matematyka remontu jest prostsza. Odwiedź salon Stalerem. Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stalerem. Remont się liczy.
10: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: I po reklamie.

0: FM. Słuchacie RMF Max Bydgoszcza, to jest Flash. Tomek Urbański, zaczynamy. Uwaga pasażerowie pociągów, mamy dla Was aktualne informacje. Po weekendzie na odcinku Bydgoszcz Wschód Chełmża wprowadzona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza. To, jak informuje przewoźnik Arriva, w związku z całodobowymi pracami torowymi, utrudnienia potrwają od 15 do 28 czerwca. Na stacji Bydgoszcz Wschód zaplanowano przesiadki do pociągów jadących dalej w kierunku stacji Bydgoszcz Główna.
1: To jest RMF Max Bydgoszcz.
0: 27 czerwca ruszą wakacyjne połączenia kolejowe, a wśród nich pociąg Latarnik. Krótko o trasie. Beata Krzemińska, rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego.
2: Czyli z Bydgoszczy Głównej przez Laskowice i Warlubie, a potem oczywiście wszystkie miasta tak zwane nadmorskie, czyli Gdynia, Gdańsk, aż leci na Hel, czyli cały Półwysep Helski. To jest przepiękne połączenie, cieszy się dużą popularnością.
0: W regionalnym rozkładzie jazdy znajdą się też dwa inne wakacyjne połączenia: Borsuk do Tlenia i Rybitwa do Kołobrzegu. Jest umowa na modernizację wiaduktu nad ulicą Brzechwy w Ordonie. Inwestycja przewiduje m.in. wybudowanie brakującego chodnika i nowych schodów. Prace potrwają do czerwca przyszłego roku. Społecznicy kontra miasto, czyli emocje wokół kąpieliska w Parku Centralnym. Już ponad 1500 osób podpisało się pod petycją w sprawie zatrzymania budowy. O obawach mówi Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew.
3: Uważamy, że prace nie powinny być prowadzone w środku sezonu lęgowego. To jest wyjątkowe miejsce pod względem przyrodniczym na mapie Bydgoszczy. Ornitolodzy mówią o 66 gatunkach ptaków, a nie mówimy jeszcze o płazach, gadach, bezkręgowcach i roślinach.
0: Teraz druga strona, czyli miasto.
4: Rozumiemy, że planowane zmiany, które w Parku Centralnym zajdą, budzą niepokój czy obawy pewnej grupy osób, którym szczególnie bliska jest ochrona przyrody, i te głosy traktujemy bardzo poważnie. Dlatego od początku przygotowań tego projektu jednym z najważniejszych założeń było ograniczenie jego negatywnego wpływu na istniejące walory przyrodnicze tego miejsca.
0: Tyle wiceprezydent Bydgoszczy Łukasz Krupa. Dodajmy, że kąpielisko nad Brdą ma być gotowe w czerwcu przyszłego roku. Sprawdzamy, gdzie pojawi się nowe energooszczędne oświetlenie. To m.in. ulica Fordońska między Kapliczną a wiaduktem kolejowym.
5: Podobne lampy zostaną zamontowane na Jana Pawła między Łódzką a granicą miasta, a także przy schodach prowadzących od cmentarza Bohaterów Bydgoszczy do ulicy Toruńskiej. Na liście jest też kilka ulic na Miedzyniu i Czyszkówku. To Akacjowa, Chybanowa, Sosnowa, Palisandrowa oraz Jarmużowa. Łącznie drogowcy wymienią w tym roku około 100 słupów. Dodam, że takie nowoczesne lampy pozwolą zmniejszyć zużycie energii o 60%, a do 2030 roku nasze miasto ma mieć własne energooszczędne oświetlenie z możliwością nadzoru, kontroli i regulacji natężenia.
0: Tyle Monika Jędrzejewska.

0: W RMF Max Bydgoszcz mamy dla Was aktualną prognozę pogody na ten weekend. Jutro za oknami spodziewajcie się umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Pojawią się także przelotne opady deszczu, dlatego wychodząc z domu warto chwycić za parasol. Może nam się przydać. Lokalnie mogą występować burze. Na termometrach w sobotę zobaczymy maksymalnie 20 stopni. To temperatura przewidziana dla Bydgoszczy i regionu. W niedzielę ochłodzenie, wtedy na skali 16, także opady deszczu, a nawet burza.
1: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
2: Przyglądam się, jakie mecze jeszcze dzisiaj. Kanada, Bośnia to o 21:00, USA, Paragwaj to gdzieś w środku nocy, ale prawdziwi fani pewnie będą mieli nastawione budziki.
3: No na pewno, a jak? No a teraz jeszcze co tutaj? Korea i Czechy?
2: Nie, Justynko, to jest powtórka z wczoraj.
3: A, okej. Okay. To nie widziałam.
2: Gdzie włączyć telewizję w studio i...
3: Jak
2: pelikan
3: tak.
2: Po prostu łyknęła.
3: Wszystko.
2: 5:05, Michał Siwek.
3: Justyna Borycka.
2: I powtórka meczu z wczoraj. Jesteśmy z wami. Wszystko na bieżąco. Wszystko na żywo.

0: come home.
1: Wyciągnął swoją rękę i dotknął mnie prosto w serduszko.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
3: Tylko upewnijmy się, to był dobry dotyk.
4: To był świetny, najlepszy. Ed Sheeran z dotykiem międzynarodowym w numerze Photograph Remix Felixa Jena. Dziękujemy pięknie.
3: Brawo! Brawo dla Ed Sheerana. Brawo też dla was, bo pewnie już skończyliście pracę, pewnie zaczynacie weekend, ale też, żeby łatwiej było się w ten weekend wdrożyć i trochę sobie zdjąć ciężaru z serca, to my postanowiliśmy dzisiaj porozwiązywać wasze dylematy.
4: Problemy?
3: Na pewno jakieś macie, no.
4: Różne są dylematy, wybory, przed którymi stoicie, jak na przykład gdzieś wychodzicie, to czy parasolkę ze sobą wziąć, czy kurtkę w obliczu deszczu zbliżającego się,
3: czy,
4: tak?
3: Czy w ogóle wychodzić dzisiaj z domu na miasto, czy zostać sobie normalnie na kanapie?
4: Autobusem pojechać, czy Uberem?
3: O, albo na przykład, czy się wybrać gdzieś na weekend na zakupy, czy dzisiaj je zrobić, czy jutro. No, dylematy różne. Wy dajcie znać, jakie macie teraz dylematy, a my je rozwiążemy. Powiemy wam po prostu, co zrobić.
4: Ładujcie głosówki, koniecznie głosówki na Messenger RMF Max. I postaramy się najlepiej, jak tylko potrafimy, pomóc w tych dylematach.

0: start direct in the face of the defender.
1: Jeżeli mieliście problem ze zrozumieniem czegokolwiek, co ten człowiek przed chwilą powiedział, nie byliście jedyni. To był fragment nagrania ze wczorajszego meczu i teraz zarysujemy wam, kochani, kontekst. Sędzia musiał ogłosić decyzję VAR-u, wideoweryfikacji. Całemu stadionowi tylko średnio sobie poradził z językiem angielskim.
2: No i było widać też nawet po twarzach piłkarzy takie... Co? I my też mieliśmy teraz takie, co? Ale postanowiliśmy się zainspirować.
1: Tak, i wspólnie z tym sędzią teraz rozwiązać różne inne dylematy, nie tylko te sędziowskie, boiskowe.
2: Dokładnie, nie tylko te boiskowe, ale takie życiowe, żeby wam się łatwiej weekend po prostu zaczynało. Podsyłacie nam głosówki messengerem RMF Max. Jakie macie dzisiaj dylematy?
3: Ja mam dylemat taki, jaką śmietanę dodać do zupy ogórkowej. 30 czy może 18?
0: Start direct in the face of the defender. Decision?
2: Jakąkolwiek masz, będzie okej.
1: Do zupy zawsze się dodaje tą śmietanę, którą akurat masz otwartą.
2: Ale 18 będzie lepsza jak coś. Mam nadzieję, że pomogliśmy.
1: Zepsułaś całą zabawę. Jakie jeszcze macie dylematy? Wspólnie z panem sędzią rozwiążemy je bez żadnego problemu w RMF Max. Głosówki na Messengerze RMF Max zostawiajcie. RMF Max.
4: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.
5: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
6: Na jego imprezach głównie się ogląda, ale można, nawet trzeba też potańczyć. W szczególności do tego bitu nasza nowość w RMF Max, Anima i Bad Angel.
7: Hot Bands Extra.
5: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
4: Ogłoszenie RMF Max.
8: Reklama.
9: RTV Euro AGD.
10: Jak okazje?
9: To w euro!
10: Emocje rosną!
9: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali QNET. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca. Dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja

0: 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Mix Profeska.
3: Nikt nie gra lepiej.
2: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
4: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
5: Jedno z największych wydarzeń w regionie nadchodzi. 12 i 13 czerwca, Dni Solca Kujawskiego. Na scenie wystąpią gwiazdy polskiej muzyki. Jacek Stachurski, Ania Dąbrowska oraz modelki. Twórcy największych hitów. Ponadto bogata strefa gastronomiczna, animacje dla dzieci, dmuchańce i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie może was zabraknąć. Wstęp wolny. Sponsorem Dni Solca Kujawskiego jest Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, Soleckie Centrum Kultury i Browar Regionalny Koronowo.
6: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
7: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors. Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
8: I po reklamie.

0: Klimacik, dobre bity w RMF Max. Mistrzowski flash sportowy też za rogiem. Krzysiek Chwaliński już w studiu.
1: Obecny.
0: Ale mundial to nie tylko sport, to również memy.
2: To również memy, to emocje. Dzisiaj takim jednym panem sędzią się zajmujemy, ale to o szczegółach za chwilę posłuchacie.
1: Wieczorem trzecie spotkanie piłkarskiego mundialu, 21. początek meczu Kanady z Bośnią i Hercegowiną. Jak już wam mówiliśmy, to wyjątkowe mistrzostwa z wielu powodów, także ze względu na zmiany w przepisach dotyczących pracy sędziów. Zobaczyliśmy to już wczoraj w czasie meczu otwarcia, przypomina Wojtek Marczyk.
3: Dokładnie przy drugiej czerwonej kartce dla RPA, gdzie po analizie VAR sędzia wszystkim na stadionie wyjaśnił swoją decyzję. VAR może też interweniować nie tylko w sytuacjach związanych z bramkami czy czerwonymi kartkami.
4: Będzie ta możliwość skorzystania z VAR-u przy drugiej żółtej kartce.
3: Mówił sędzia Szymon Marciniak, który poprowadzi mecze na Mistrzostwach Świata.
1: Gra ma być szybsza, piłkarze na wykonanie autu lub kornera mają 5 sekund, co ciekawe nie mogą już też zasłaniać ust rękami. Mogą za to zobaczyć nawet czerwony kartonik. A kolejne, mistrzowski flesz sportowy za godzinę.
0: Można było się trochę z kompleksów wyleczyć, jeśli chodzi o mówienie po angielsku, nie?
1: No właśnie.
0: Klasa, decision.
2: Przypominamy też. Przypominamy też, że z pomocą właśnie tego pana sędzi będziemy decydować o waszych dylematach, więc podsyłajcie głosówki na Messengerze RMF Max. Jaki macie dzisiaj dylemat? Pomożemy.

0: Gramy w dylematy ze słuchaczami RMF Max. Zaraz będziemy je rozwiązywać, bo spływają pięknym potokiem. Jest 18:39. Bądźcie z nami.
1: Max. Za chwilę jeszcze ważne wiadomości pogodowe i kolejne bęgery, więc bądźcie blisko RMF Max.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Słyszałaś te reklamy w radiu? Deweloper Gdańska 166 wyszedł naprzeciw oczekiwaniom każdego klienta.
7: Tak, w kameralnym budynku pomyśleli o wszystkim. Jest wózkownia, rowerownia, a dodatkowo poszerzone miejsca postojowe.
6: A teraz ta mega promocja.
7: W cenie mieszkania dostajesz usługę wykończenia i miejsce postojowe.
6: Nikt nie ma takiej promocji na rynku.
7: Gdańska 166. Sprawdź dostępność już dziś.
6: Telefon 533 792 929.
8: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
9: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje, to w euro.
10: Mistrzowskie okazje w grze.
12: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

RMF Max Bydgoszcz. Mamy dla Was aktualną prognozę pogody na ten weekend. Jutro za oknami spodziewajcie się umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Pojawią się także przelotne opady deszczu. Dlatego wychodząc z domu warto chwycić za parasol. Może nam się przydać. Lokalnie mogą występować burze. Na termometrach w sobotę zobaczymy maksymalnie 20 stopni. To temperatura przewidziana dla Bydgoszczy i regionu. W niedzielę ochłodzenie. Wtedy na skali 16. Także opady deszczu, a nawet burza.

0: Dua Lipa i Levitating w RMF Max. Przepraszam, myślałam, że ty zaczniesz pokazać na siebie paluszkiem.
1: Na ciebie pokazałem.
0: Tak? Tak. A to myślałam, że był paluszek w twoją stronę. No, nieważne, słuchajcie.
1: Dua Lipa te paluszki.
0: Wróciła ze świetnym numerem, który już dobrze znamy, ale pora teraz rozwiązać problemy, których do tej pory nie znaliśmy, ale już jesteśmy z nimi oswojeni i teraz podamy wam po prostu rozwiązania.
1: Dylematy słuchaczy RMF Max, które rozwiązujemy w towarzystwie naszego ulubionego sędziego z mundialu, Decision. Posłuchajmy dylematu.
0: Tak się nazywa.
2: Moim dylematem jest to, czy spotkać się dzisiaj ze znajomymi, czy jednak wymyślić jakąś wymówkę, a tak naprawdę odespać cały tydzień.
0: Decision. Zostań w domu, odeśpij sobie.
1: Rozwiązane.
0: Życie jest proste tak naprawdę.
3: Pytanie białe czy kolorowe?
1: Wstaw białe, po kolorowym ci się pralka ubrudzi.
0: Tak jest, nie zmyślamy. Zawsze białe najpierw.
4: Mój dzisiejszy dylemat to jest, czy zjeść żurek, czy zrobić sobie jajka sadzone z ziemniakami i mizerią.
0: Żurek. Jak żurek gotowy, to trzeba jeść żurek.
1: Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, jak żyć, zapytajcie nas w towarzystwie sędziego z mundialu Decision. Odpowiemy na wszystkie dylematy.
0: Messenger RMF Max. Zostawiajcie głosówki.

0: Tak brzmi piątek po prostu.
1: To jest piątek. I po piątku wiecie co jest?
0: Sobota.
1: Sobota. A po sobocie wiecie co jest?
0: Niedziela.
1: Niesamowite, to jest nieprawdopodobne.
0: Niesamowite jak ten kalendarz się układa.
1: Same dobre informacje dzisiaj.
0: Milky i Just The Way You Are z nami w RMF Max. A za chwilkę ważne wiadomości, mistrzowski flash sportowy i kolejna godzina z kanałem nadawczym.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Zwinne w miejskiej dżungli, bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł, BMW X2 już za 799 zł, a BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
7: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
8: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: 106 i 1 FM.
1: Czas na flash na antenie RMF Max Bydgoszcz, tu Tomek Urbański. Zaczynamy. Chorujemy coraz częściej i coraz dłużej. Z najnowszych danych ZUS-u wynika, że wzrasta liczba dni, podczas których pracownicy przebywają na zwolnieniach lekarskich. Jak to wygląda w Bydgoszczy i regionie?
2: Dla osób ubezpieczonych w ZUS-ie wystawiono ponad 1 100 000 zwolnień z tytułu choroby własnej, co przełożyło się na 12 900 000 dni nieobecności w pracy. Oznacza to wzrost o niemal 2% dni absencji oraz o 3% wystawionych zwolnień w porównaniu z 2024 rokiem.
1: Ze statystyk wynika, że coraz częściej na L4 idziemy z powodu zaburzeń psychicznych.
2: Jako jej przyczynę wskazuje się także wypalenie zawodowe, przeważnie wynikające z nadmiernego obciążenia obowiązkami, brakiem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz złymi relacjami w miejscu pracy. W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w województwie kujawsko-pomorskim osobom ubezpieczonym w ZUS-ie wystawiono 106 400 zaświadczeń lekarskich.
1: To ponad 7% więcej w porównaniu do poprzedniego roku, zaznacza Krystyna Michałek, rzeczniczka ZUS-u w Bydgoszcz.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
1: 80 milionów złotych trafiło do samorządów i stowarzyszeń z Kujaw i Pomorza. Nasz powiat otrzymał blisko 3 miliony złotych. Na jakie działania, to sprawdziła Monika Jędrzejewska.
3: 2,5 miliona złotych trafi na budowę gmachu na rzecz rodzinnego domu dziecka w Solcu Kujawskim. Obiekt powstanie u zbiegu ulic Armii Krajowej i Bitwy Warszawskiej. Ma mieć dwie kondygnacje, w tym garderobę, toaletę dla osób niepełnosprawnych i 7 pokoi. Powstanie też wiata wypoczynkowa. Budowa ma potrwać 2 lata. Obecnie trwa przetarg na wykonawcę prac. Druga inwestycja w naszym powiecie, finansowana z funduszy unijnych, to nasadzenia drzew przy drogach. Takie aleje pojawią się w Białych Błotach, Dobczu, Osielsku i Nowej Wsi Wielkiej. Łącznie pojawi się tam ponad 300 drzew.
1: Tyle nasza reporterka. Bydgoszcz walczy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Jak na razie w kategorii miast prezydenckich zajmujemy 13 miejsce. Cały czas można dołączyć do tej rywalizacji. Co trzeba zrobić? Podpowiedzi dla mieszkańców ma Tomasz Dobrowolski, koordynator rowerowej stolicy Polski.
4: Aby w ogóle wziąć udział w tych przejazdach, te kilometry mogły być zaliczane do rankingu rowerowej stolicy Polski, to oczywiście muszą pobrać bezpłatną aplikację Aktywne Miasta, tam założyć swój profil, wybrać drużynę Metropolii, dowolną gminę, dla której chcą kręcić kilometry i również grupę, aby jeszcze oddolnie rywalizować między koleżankami czy kolegami z pracy. Od tego momentu przy włączeniu Play w aplikacji jego kilometry są zaliczane właśnie do rywalizacji.
1: W Bydgoszczy liderem w klasyfikacji grup jest bydgoska masa krytyczna. 4 zawodników pokonało ponad 1000 kilometrów. Trzeba przyznać, że to imponujący wynik, a rywalizacja potrwa do końca miesiąca.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
1: Synoptycy na jutro dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają pogodową mieszankę, a to oznacza, że należy spodziewać się zarówno chwil ze słońcem, jak i z chmurami. Pojawią się także opady deszczu, a nawet lokalne burze z silniejszym wiatrem. Temperatura w sobotę podskoczy do maksymalnie 20 stopni. Tak będzie w Bydgoszczy, a także w okolicznych miejscowościach, takich jak Dobrcz czy Unisław. W niedzielę ochłodzenie, wtedy na skali zaledwie 16 w maksie. Także możliwe opady deszczu i lokalne burze.
5: A bo ja sobie sprawdziłem na przykład, jak będzie za tydzień w weekend i to od razu mogę pocieszyć wszystkich zasmuconych tym, jak jest w ten weekend. Będzie pięknie, będzie 30 stopni, będzie słońce, będzie tak wakacyjnie.
6: No to już w zasadzie lato w pełni. Tak. Nam się rozkręci. Fajnie. To teraz tak wakacyjnie i przyjemnie. Bledka w RMF Max, a tu Siwek i Borycka. Cześć.

0: 19.10, wchodzimy coraz w głębiej w weekend i jest coraz piękniej. A w tym weekendzie oczywiście jeszcze trochę emocji mundialowych. Nie tylko tym żyjemy, ale między innymi tym. I tutaj doczytuję o kolejnych ciekawych informacjach. Między innymi rekord na tym mundialu padnie.
1: O proszę.
0: Rekord dotyczący ilości braci. Aż 7 różnych par braci w różnych kadrach drużyn pojawi się na tym mundialu. 7 par braci.
1: Mam pewne podejrzenia, jak mogło do tego dojść. Pewnie po prostu, wiesz, mama kazała zabrać brata ze sobą.
0: Weź brata ze sobą. Ale mama, ja na mundial jadę.
1: Weź, no.
0: Weź. Opiekuj się nim.

0: Eminem, Houdini, RMF Max i ceremonia otwarcia wczorajsza mundialu piękna była.
1: Piękna.
0: Widziałaś? Ale,
1: nie widziałam, ale była piękna.
0: Ale nie szkodzi, że nie widziałaś, będą jeszcze dwie.
1: Będą jeszcze dwie, bo każdy musi mieć swoją, słuchajcie. I Kanada musi mieć swoją, i Meksyk musi mieć, nie, Stany Zjednoczone muszą mieć swoją. No więc każdy ceremonię otwarcie powinien mieć. Taka wychodzi z tego dla nas nauczka. W związku z tym, jak jest piątek, to wy też miejcie swoją ceremonię otwarcie, ja też będę miała.
0: Będziesz miała dzisiaj, będzie ceremonia... Można otwierać mundial, można inne rzeczy otwierać w weekend. Polecamy!

0: I tak to się rozkręca pięknie. W pół do ósmej, Think About Us, za nami w RMF Max, no to trzeba jeszcze tutaj na bieżąco o mundialu trochę.
1: W studiu znów Krzysiek Chwaliński, więc zaczynamy. Mistrzowski flash sportowy.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Mundial 2026 się rozkręca. Wieczorem Toronto, mecz Kanada, Bośnia i Hercegowina. Bośniacy w barażach o wyjazd na mistrzostwa pokonali Włochów i mogą sprawić kolejną niespodziankę. Tak przynajmniej uważa pochodzący z Bośni bramkarz Zagłębia Lubin Jasmin Burić.
4: Myślisz, że to może być taka drużyna, która pokaże coś fajnego, sprawi niespodziankę?
5: Czuję, że Bośnia na tym mundiale może być tym czarnym koniem. Myślę, że ten zespół złapał taką pozytywną energię, złapał pewną siebie. Jest dużo młodych zawodników, którzy w tym momencie szalają i myślę, że Bośnia może być duża niespodzianka na mundial.
3: Z piłkarzem rozmawiał Patryk Serwański. Początek meczu o 21:00, wcześniej kanadyjska ceremonia otwarcia. Oczywiście z udziałem gwiazd wystąpi m.in. Alanis Morissette. Tymczasem mamy już pierwsze statystyki, które mogą zapowiadać rekordowe mistrzostwa pod względem czerwonych kartek. Na poprzednich mundialach w Rosji i w Katarze zostało nimi ukaranych w sumie po 4 piłkarzy. Wczoraj już w meczu otwarcia Meksyk-RPA sędzia pokazał 3 takie kartoniki. To niemal statystyki z 2 poprzednich turniejów.
1: Ludzie, to więcej czerwonych kartek niż goli. I zresztą ceremonii otwarcia też chyba więcej niż goli, słuchajcie, bo 3 ceremonie otwarcia na jednym mundialu.
3: Tak.
0: Coś pięknego.
1: Historia. To jest piękny mundial.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Siema wszystkich byki i pozdrawiam was wszyscy, którzy są w klasie, tak jak mój ojciec. Bardzo dziękuję wam, bardzo was, długo was słucha mnie i no, pozdrawiam wszystkich i całą ekipę z RMF Max. Dziękuję, do widzenia.
2: Dziękujemy. Również pozdrawiamy. No, ten. To szerokości. Bądźcie z nami, za chwilę najświeższa prognoza pogody. Kolejne bęgery, to jest kanał nadawczy w RMF Max.
3: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: I po reklamie.

0: 96.1 FM.
1: Synoptycy na jutro dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają pogodową mieszankę, a to oznacza, że należy spodziewać się zarówno chwil ze słońcem, jak i z chmurami. Pojawią się także opady deszczu, a nawet lokalne burze z silniejszym wiatrem. Temperatura w sobotę podskoczy do maksymalnie 20 stopni. Tak będzie w Bydgoszczy, a także w okolicznych miejscowościach, takich jak Dobrcz czy Unisław. W niedzielę ochłodzenie, wtedy na skali zaledwie 16 w maksie. Także możliwe opady deszczu i lokalne burze.

0: New Vibe chudysto Madison Mars w RMF Maxa. Ceremonia otwarcia mundialu, słuchajcie, to już druga, właśnie przed sekundą się zakończyła. Będzie jeszcze trzecia, spokojnie,
1: jak przegapiliście. Także jak przegapiliście, tak, to nic się nie stało zupełnie. Teraz trochę mundial zostawiamy, bo czas na muzę, Hopbands Extra za chwilę i graba, więc będzie się działo. A my za dziś już dziękujemy. Justyna Borycka.
0: Michał Siwek.
1: Pa!
2: RMF Max, Bydgoszcz, Robert Łojowski. Dobry wieczór. Piątek, weekend się zaczyna. No to jak zwykle o tej porze podpowiem wam, jakie wydarzenia mamy w planach Bydgoszczy. Dzisiaj jeszcze w klubie IWA 3.0 impreza pod hasłem Piątek dla starszej młodzieży. W Greju YBX zagra. No i w Point Clubie dzisiaj najlepsze mashupy zza konsolety będzie serwować Grand F. Jutro w tym samym miejscu gościnnie MD z odtwarzaczami. No i też w sobotę koncert w Fabryce Lloyda, Pijama Porno i Strachy na Lachy na scenie. No to coś czuję, że będą tłumy. Też w sobotę w klubie IWA 3.0 Twins Chojnackie. No i jutro na Wyspie Młyńskiej koncert w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Duży koncert. Fukaj, Kacperczyk, Kasia Lins, Natalia Kokulska, Sun & Gracie, między innymi Natalia Przybysz. Wstęp bezpłatny. No i w sobotę i w niedzielę koncerty z okazji Dni Solca Kujawskiego, Stachurski Modelki i Ania Dąbrowska wystąpią.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Ale patrz!
10: Ale co?
9: Ale niskie ceny!
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
12: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
13: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie!
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: I po reklamie.

0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
1: To mistrzowski flesz sportowy w RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. W Toronto trwa ceremonia otwarcia piłkarskiego mundialu. O 21:00 gospodarze rozpoczną mecz z Bośnią i Hercegowiną. Dla Kanadyjczyków to trzeci mundial w historii, dla Bośniaków drugi.
2: Bałkany, umówmy się, futbolem żyją od dawna, a Kanada to jest ciągle kraj hokeja. Piłkarskie ligowe rozgrywki, te profesjonalne, w tym kraju ruszyły w 2019 roku. Oczywiście kilka klubów z Kanady gra też w amerykańskiej lidze MLS. Kiedyś gwiazdą reprezentacji Kanady był urodzony w Inowrocławiu Tomasz Rodziński. Dziś to Alfonso Davies z Bayernu Monachium. Jego rodzice pochodzą z Liberii, a on sam urodził się w obozie dla uchodźców w Ganie. Trafił do Kanady jako 5-latek. W całej historii Kanada rozegrała na mundialu 6 meczów i 6 przegrała.
1: Mówił Patryk Serwański. W nocy o 3:00 nad ranem polskiego czasu mundial rozpocznie ostatni ze współgospodarzy. Reprezentacja USA zagra z reprezentacją Paragwaju. Wcześniej trzecia ceremonia otwarcia na scenie wśród wielu gwiazd, m.in. Katy Perry.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
3: Niektórzy czekają na kolejne mecze, niektórzy czekają na nowe hiciory. No to witajcie, jesteście w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Przemek Grabowski w RMF Max. Startujemy odliczanie. Dziesiątka najważniejszych hitów na starcie weekendu na liście Hot Band. Do tego nowości, premiery, klubowe bity też. A na dziesiątym X1 Tame Impala w remiksie Jenny, jego Dracula.

0: się pobawić, pytał Marshmello, where we go, jego nowości, no gdzie idziemy jutro? No wiadomo, że jutro to lecimy, idziemy, jedziemy, biegniemy do Malborka, bo jutro w Malborku nasze Lato Maxa, kto będzie na naszej muzycznej scenie, o tym jeszcze dzisiaj wieczorem. Teraz na naszej scenie Andy Dust z Okaria, to piątkowo miejsce 9.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na Maxa.
2: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

drugi i nie po raz ostatni pewnie razem Bibi Rexa, David Guetta. Mamy kolejną petardę na lato i mamy kolejną nowość przy piątku w RMF Max, świeży beat Sad Girls. A jeżeli ktoś prowadzi statystykę, to teraz wykonawca, który proponuje drugi numer w swojej historii i karierze, który może być w zestawieniu listy Hot Bands, a tym producentem jest Yearbox. Polecam wam weekendowo nasza nowość w RMF Max, Babylon.

0: Ja cię nie mogę. Roxy taka rozpędzona i White. Chciałam ciebie więcej, trochę więcej energii, takiej bardziej rockowej. No i tym razem 7 w piątek na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, bo będzie nowy Calvin Harris. Czeka też Hurzel. Podobno Hurzel w numerze Moving to the Sun wykorzystywał AI, ale jeszcze się do tego nie ustosunkował. Hurzel i Ultra na ten numer, do którego tańczy nie tylko Ibiza, już za chwilę.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej, Kryniczanka.
2: Reklama. Marian,
3: a
2: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diabetyczny.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
4: Dla ciebie 500 zł.
5: Dziękuję w takim razie.
3: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy podnie. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony

0: RMF Max.
1: Hity na maksa.
0: Bydgoszcz 106.1 FM.

Calvin Harris też chciałby z wami potańczyć. Jego nowość jest Jazzy Satisfy. Na razie poczekalnia listy of Bands. Można potańczyć na jego imprezach na Ibizie. Chciałby w tym sezonie pobić swoje kolejne rekordy. No i może wróci jeszcze kiedyś do śpiewania w swoich kawałkach. Czasami jak się rozbuja, to chwyci za mikrofon i leci z refrenem. Topik nie śpiewa, ale świetnie miksuje, produkuje, ale tutaj ma taką księżniczkę, która śpiewa dla niego już w zestawieniu listy of Bands. Topik Becky G, Afro House, Made in Germany, Sorry Papi.

Mega klimat, mega nowość. Eben i jego Runaway. Czeka na weekendowe głosy pod rmfmax.pl. Wiecie, co będzie za dwa tygodnie? No przecież już będziemy na wakacjach. No to teraz coś na wszystkie cztery pory roku. Także na lato, na maksa. Wiktor Waligura każdego dnia coraz wyżej. I dzisiaj już pierwsza trójka.

zrobiła niesamowity klimat wieczorowo. Grace i Abrams tak na zachody słońca, na te czerwcowe, długie, najdłuższe dni. Hit the Wall, Grace i Abrams, przyjaciółka Taylor Swift czeka na wasze głosy. Tak więc jeżeli ktoś lubi Taylor, to pewnie też zagłosuje. rmfmax.pl. Na miejscu trzecim w zestawieniu listy Hopbence w piątek Wiktor Waligura, jego 4 pory roku. Na drugim już tak wysoko Anima i jego klubowe Beautiful. Ale na miejscu pierwszym mamy producenta mundialowego hitu. No to przecież on napisał Die Die dla Shakiry. Ed Sheeran i Martin Garrix. Razem jednak duet, którego świat się nie spodziewał na szczycie listy Hopbence. Repeat it. RMF Max. RMF Max. One. Numer jeden.

0: Martin Garrix, Sheeran, jedynka dzisiaj na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem na piątek. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: RMF Max, Bydgoszcz, Robert Łojowski, dobry wieczór. Piątek, weekend się zaczyna, no to jak zwykle o tej porze podpowiem wam, jakie wydarzenia mamy w planach Bydgoszczy. Dzisiaj jeszcze w klubie Iwa 3.0 impreza pod hasłem Piątek dla starszej młodzieży. W Greju YBX zagra, no i w Point Clubie dzisiaj najlepsze mashupy zza konsolety będzie serwować Grand F. Jutro w tym samym miejscu gościnnie MD z odtwarzaczami, no i też w sobotę koncert w Fabryce Lloyda, Pijama Porno i Strachy na Lachy na scenie. No to coś czuję, że będą tłumy. Też w sobotę w klubie Iwa 3.0 Twins Chojnackie. No i jutro na Wyspie Młyńskiej koncert w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Duży koncert. Fukaj, Kacperczyk, Kasia Lins, Natalia Kokulska, Sun & Gracie, między innymi Natalia Przybysz. Wstęp bezpłatny. No i w sobotę i w niedzielę koncerty z okazji Dni Solca Kujawskiego, Stachurski Modelki i Ania Dąbrowska wystąpią.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los!
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
16: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
17: I po reklamie.

0: To mistrzowski flash sportowy w RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam ponownie. Po Meksyku czas na Kanadę. Mundial rozpoczyna drugi z jego współgospodarzy. W Toronto zaczyna się mecz z Bośnią i Hercegowiną. Kanadyjczycy muszą sobie dzisiaj poradzić bez jednej z największych gwiazd zespołu, Alfonso Davisa, zauważa Wojciech Marczek.
1: Kłaś Bayernu wciąż nie wyleczył do końca urazu i opuści pierwszy mecz swojej kadry na Mundialu. Brak Davisa nie wpływa jednak na pewność siebie zespołu, zaznacza reprezentant Kanady Steven Eustachio. Jesteśmy spokojni i skoncentrowani. Nie chcę, żeby wszystkie złe emocje zablokowały nas psychicznie lub fizycznie, uniemożliwiając nam grę.
0: Polscy kibice będą oglądać mecz, ale z nutą nostalgii.
2: Szkoda, że Polaków nie ma, nie? Bo to wiadomo. By się inaczej patrzyło na to, nie?
0: Wiadomo. O 3 w nocy do gry wejdzie trzeci z gospodarzy. Stany Zjednoczone zagrają z Paragwajem, a wcześniej także oczywiście ceremonia otwarcia.

0: Witam. Impreza jest cudowna. Pozdrawiam wszystkich, mojego brata, moją dziewczynę Emilkę i teściu.
1: Ogólnie byliśmy rok temu, było fantastycznie. W tym roku jest równie dobrze. Dopiero impreza się rozkręca, ale naprawdę mamy wysokie oczekiwania, ponieważ artyści są naprawdę dobrzy.

Jeszcze jedna nowość wieczorowo, piątkowo w RMF Max. Dawid Podsiadło, no to jest najmilsza część tygodnia, piątkowy wieczór. Co robicie, gdzie wychodzicie, a może po prostu siedzicie, może po prostu jedziecie, stoicie albo leżycie. Graba ma dla was hiciory na weekend w RMF Max. Za chwilę Kaigo, jego Save My Love, teraz Somber. No wieczór nie może się odbyć bez tego gościa, jego 12 to 12.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Blue, którego przypomniałem przed chwilą w Perfect Strangers, przyznaje, że często fani mylą go z Jonas Brothers, ale nie, to nie był chłopak z boys bandu. Teraz chłopak, no na pewno nie z boys bandu, to DJ Fisher, Australia, ale w wakacje, wiadomo, najczęściej to siedzi i występuje w Europie. Mamy jego nowość. Fisher i Tones and I, klubowe bity na piątek w RMF Max. Fajfa.

0: Forever and the Day, polatane piątkowo Alex Lemiraż. Polecam wam jego bity, jego sety, no i jego jeszcze bardziej trendsowe produkcje. Takiego dobrego bitu nie zabraknie dzisiaj wieczorem. Wrócimy też do klasyki, takiej bardzo imprezowej, tanecznej i house'owej, bo pojawi się Bob Sinclair, World Hold On, ale będzie też coś świeżego od Gibbsa, Win, za chwilę w RMF Max.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Ale sztosy!
5: Ale co?
4: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych co mi...
4: Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No,

0: Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: I po reklamie.

0: A Paty, tańczysz z nami ty przy piątku, to Rose i Bruno Mars. Teraz MJK, kto się ukrywa pod tym pseudonimem? Oczywiście Machine Gun Kelly i Wiz Khalifa. Machine Gun Kelly przyznał, że przesadził ostatnio z tatuażami i teraz cierpi, bo chciałby sobie ile się da, no tam powymazywać, a to nie jest takie łatwe. MJK i Wiz Khalifa na szanowość na weekend. Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Dwa dni to nasza bletka, weekendowo-piątkowo w RMF Max. Teraz klubowy beat od klubowych braci z Brazylii, to Dub Dogs. Policzyli kiedyś, ile podskoków wykonują w trakcie swojego DJ-skiego występu i wyszło im, że nawet w trakcie setów to tak 20 tysięcy podskoków robią. No jak ktoś energetycznie gra, trochę dłużej to 20 tysięcy leci szybko, w szczególności przez północy. Dub Dogs i How Does It Feel?

0: Trzy do ich bitów, Holendrzy Zanada, Talk to You. Ja wiem, że znacie doskonale ten kawałek, ale może wrócą jutro na miejsce pierwsze listy Hopbence. Kto chciałby im pomóc? Oczywiście oni już tam byli, ale może zrobimy taką powtórkę, no bo to jest przecież taka zacna luta. Głosujcie, sprawdzajcie nowości pod rmfmax.pl, a u mnie jeszcze więcej fajnych kawałków na piątek. RMF Max.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
3: Dla ciebie 500 zł.
4: Dziękuję w takim razie.
2: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Mix Profeska.
7: Nikt nie gra lepiej.
8: Slay.
2: Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
9: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: I po reklamie.

Gearbox, jego Graceland. Przemek Grabowski, witajcie po 22. Co świętujecie? My poświętujemy teraz Światowy Dzień Stylistów Paznokci. Stylistów i stylistek oczywiście, a o tej porze to już chyba pozamykane, po robocie, posprzątane, można odpoczywać i można, a nawet trzeba trochę poimprezować, no to na imprezowanie i na świętowanie dla wszystkich stylistek. Justa Jagdstyle i on w RMF.

No taki niegrzeczny trochę ten raper Tyo Cruz. Musiał zrobić numer o tym, że będzie łamał dziewczynom serca. Break your heart. To był powrót do przeszłości, a teraz przyszłość. Nowość w RMF Max, którą polecam już na wakacje. To nasz importaż ze Stanów. Tam swoje kawałki robi Matilo. To jest numer, który warto, trzeba o tej porze zrobić głośniej i dodać do ulubionych. Ja mam nawet w swojej pierwszej piątce najfajniejszych nowości z RMF Max. Matilo i jego Without You.

Dance in Love, Alan Walker, piątkowo, weekendowo w RMF Max, a my już myślimy o wakacjach. No start za 2 tygodnie i z tej okazji proponujemy Wam już nowy quiz. Można się przygotować akurat na lato. Co wiesz o najsłynniejszych zabytkach na świecie? Kto wie wszystko? Może jest ktoś taki? Można, nawet trzeba się sprawdzić teraz na rmfmax.pl.

Zokaria to Andy Dust i jego hicior. Niedawno nawet jedynka na liście Hot Bands. To tak z zaproszeniem na imprezę jutro, bo możliwe, że ten kawałek zmiksuje także Ola Bieniarz w Malborku na naszej imprezie. Lato do maksa to już jutro przy sobocie. Ola będzie mieszać największe hity, będzie nasza radiowa ekipa, a na muzycznej scenie RMF Max na żywo w Malborku jutro Wilki, także Mortalcio. Wszyscy jesteście zaproszeni. Szczegóły na rmfmax.pl. RMF Max. A ja lubię cię jak

0: to fajnie zremiksował David Guetta i dodał tutaj jeszcze klasyk muzyki house z Francji, czyli Music Sounds Better With You projektu Stardust. No słychać to w tym remiksie Just The Way You Are, Hit Your Milky wraca po latach i być może weekendowo wróci nawet na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Głosujcie na swoje ulubione bity pod rmfmax.pl, a my tańczymy dalej. No będzie tutaj dużo fajnych kawałków, wróci Imani, będzie nowość od Boba Sinclara, no i Kungs, jego Galaxy.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą.
3: Przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
4: Harmonizer.
5: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
6: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
8: szklana
7: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
8: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
7: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los!
11: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: I po reklamie.

Lali Kajsa, nasza nowość bardzo na maksa. I can't wait, tak, house music all weekend long. No prawie, prawie, graba z wami piątkowo, wieczorowo. Świętujemy ten piąteczek. No i fakt, że już za dwa tygodnie wakacje, czujecie to? Na wakacjach będziemy słuchać bitów, także tego gościa Kungs i jego Galaxy.

0: się świetnie. Pozdrawiam moje siostry Jolę i Edytę. Wiedzcie, co straciłyście. Czekamy najbardziej na występ Timmy Tampet.
1: Dokładnie.
2: RMF Max.
3: Hity na maksa.

0: Dystybia piątkowa imprezowa to Rihanna, a wiecie, że coraz bardziej popularne stają się imprezy także w saunach, także u nas w Polsce. To jest fajny klimat, możesz się wyluzować, w przerwie od gorąca wychodzisz, możesz się pobujać przy dobrym bicie. Wiedzą to na pewno w Finlandii, bo tam to mają w ogóle 3 miliony saun, 3 miliony w każdym kraju, no prawie w każdej chacie jest sauna. A teraz numer, który nie wiem, czy pasuje na saunę, ale na pewno na weekend mogę wam polecić. Nasza nowość Fuka i Liwka i Enklawa. Chcę więcej.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

robią nam piąteczek Enrique Iglesias i Pitbull, który już niedługo na imprezie w Warszawie. Teraz też numer bardzo imprezowy, klubowy. Polecam wam świeży bit od Aloka, który przyznał się, że ten kawałek zrobił, gdy zabrakło mu internetu na Ibizie. Musiał się na czymś skupić. No dobrze, że prądu mu nie zabrali. Alok i Khalid, Dive Into Me.

Wait So Long, klubowo piątkowo Swedish House Mafia. No w Malborku też czekali tak długo na przyjazd RMF Max i już tam jedziemy. Jutro jesteśmy na imprezie Lato na Maxa. Malbork na naszej scenie. Wilki, Mortalcio, Ola Bieniasz zaprezentuje największe hiciory. Jesteście wszyscy zaproszeni z rodzinką, z przyjaciółmi. No to wiadomo, gdzie jutro się spotykamy. Kto ma blisko, to... no to leci, jedzie, biegnie. Jutro Lato na Maxa w Malborku.

Może kiedyś wszyscy będą dawać koncerty z YouTube'a, tak jak Justin Bieber ostatnio, chociaż na przykład nie wyobrażam sobie takiej Metaliki bez gitary, bez żywej perkusji. Nie, to się chyba nie wydarzy. Justin Bieber, Nicki Minaj. Numer, który przydarzył się ponownie, wrócił po latach, a nawet ostatnio pojawił się na szczycie listy Hot Bands, Beauty and the Beat. Zostańcie z RMF Max, będzie Dawid Podsiadło i Tame Impala.

0: Dawid Podsiadło, jego sezon na sezon piłkarski, mundialowy. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy szykują się na nieprzespaną piłkarską noc. Ja dziękuję wam za piątkowy wieczór. Słyszymy się także jutro przy sobocie, gdziekolwiek będziecie, cokolwiek robicie. Zapraszam na podsumowanie tygodnia na liście Hot Dance. 30 największych hitów, najważniejszych nowych numerów jutro o 17. Miłego weekendu, cześć!
1: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: I po reklamie.